0: SK2 Trzebnica.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Mają możliwość łączyć się nawet gdy nie ma zasięgu telefonicznego oraz internetu. Dolnośląska awaryjna sieć radiowa została powołana z inicjatywy krótkofalowców z Dolnego Śląska w celu zapewnienia niezależnej, alternatywnej łączności radiowej w regionie, co odgrywa kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach mówi Przemek Katulski z klubu SP6WR, a materiał przygotował Sebastian Kozal.
2: Cześć wszystkim, nazywam się Przemysław Katulski i mój znak krótkofalarski to jest SQ6KAT, w skrócie SQ6KAT. Można to też przeliterować, nawet trzeba podczas łączności, więc to będzie brzmiało w języku polskim Stefan Kłebek 6 Karol Adam Tadeusz, a w języku międzynarodowym, w łączności międzynarodowej będzie to Sierra Kłebek 6 Kilo Alfa Tango. Obecnie znajdujemy się w klubie, jednym z kilku klubów krótkofalarskich we Wrocławiu. Aktualnie jesteśmy w klubie SP6WR, czyli Stefan Paweł 6 Wanda Roman, bądź Sierra Quebec Six Whisky Romeo w łącznościach międzynarodowych, bo we Wrocławiu jest kilka, które działają prężnie, są rozlokowane w różnych częściach Wrocławia, więc też jest fajne, że każdy gdzieś w pobliżu znajdzie klub krótkofalowski, w którym znajdzie pomoc od starszych, starszym kolegów, gdzie też koledzy, jak ktoś będzie chciał, będzie mógł zostać przygotowany do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że co roku startuje na przedwiośniu w siedzibie klubu SP6ZHP na wrocławskim Biskupinie. Kurs krótkofalarski przygotowujący do podejścia do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, więc jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, jest tylko tak zwanym nasłuchowcem, a chciałby też również móc nadawać z pozwoleniem radiowym, no to w imieniu tutaj kolegów, półkolegów z klubu SP6ZHP zapraszam na kurs. Podczas naszej rozmowy tutaj udało się już zrobić łączność z Kamerunem, akurat w trybie FT8, ale teraz sprzęt jest dostępny, naprawdę bardzo łatwo, nie trzeba go już konstruować, tak jak kiedyś musieli nasi dziadkowie robić. Można zacząć od pasm UKF-owych, gdzie sprzęt jest też relatywnie tani. Pasma KF-owe są trochę droższe, ale dobrym wstępem jest właśnie pasmo UKF-owe, z uwagi na sprzęt i na koszta, czyli od czegoś można zacząć. Tak jak wspomniałem, jest dla każdego to. Tak naprawdę, aby zdobyć tą pierwszą licencję kategorii C, to trzeba mieć minimum 10 lat.
3: SQ6 Karola, tam Tomasz, tu SP6 Irena, Zygmunt Urszula w mobilu. Cześć Przemek, witam, na piątkę odbieram, Hubert przy mikrofonie dla słuchających. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie.
2: Natomiast tą pełną licencję kategorii pierwszej można uzyskać, będąc już pełnoletnią osobą. I wtedy już mamy, można powiedzieć, bez ograniczeń tą licencję. Tak jak wspomniałem, jest to dla każdego, a jest to bardzo fajna zabawa. A w sytuacjach kryzysowych jest to naprawdę fajne źródło, możliwość kontaktu w sytuacjach różnych kryzysowych. No to nawet nie musi być przysłowiowy koniec świata, ale nawet ostatnia powódź nam pokazała, że radio bardzo było przydatne tam, gdzie zawiodła telefonia komórkowa czy internet. Telefonia komórkowa czy łącze internetowe zależy w dużej mierze od operatora, od osób trzecich, że tak powiem. Czyli to już nie chodzi o to, że ktoś ma jakiś kaprys, nam to wyłączy, ale różnie bywa. W obecnych sytuacjach też często słyszymy o cyberatakach. Złe siły mogą, że tak powiem, wymierzyć atak w infrastrukturę telefonii komórkowej bądź internetowej. Zostanie to po prostu wyłączone, uszkodzone, zdezaktywowane na jakiś czas. Natomiast w krótkofalarstwie jest to w ten sposób rozwiązane, że tę łączność jest zestawiana, że tak powiem, przez samych krótkofalowców i to od nich zależy, czy to działa. Więc tak naprawdę nie jesteśmy zależni od innych osób. Możemy własnym sumptem, w własnym zakresie, oddolnie taką łączność stworzyć. Świetnym przykładem na terenie Dolnego Śląska jest DASR, czyli Dolnośląska Awaryjna Sieć Radiowa. Jest to społeczność krótkofalarska kolegów radioamatorów z Dolnego Śląska i nie tylko, również z Opolszczyzny, również koledzy z Wielkopolski tutaj próbują się z nami kontaktować, a przy sprzyjających, że tak powiem, w cudzysłowie wiatrach, propagacji, nawet koledzy ze Śląska również do nas tutaj czasem, że tak powiem, się odzywają. Mówimy tu akurat o paśmie 2 metrów lub 70 cm, czyli potocznie zwanym UKF, więc na falach KF-owych to ten jakby zasięg można powiększyć, w zależności od tego, gdzie chcemy, że tak powiem, z kim chcemy się skontaktować. Czyli kontakt z Gdańskiem również nie jest problemem w sytuacjach jakichś kryzysowych. Na przykład z Gdańskiem. Dolnośląska awaryjna sieć radiowa testuje się się co poniedziałek, co tydzień. A gdyby kogoś to zainteresowało, nawet jeżeli chciałby sobie tego posłuchać jako nasłuchowiec, bo najbardziej można w tym paśmie, to wszelkie informacje są na stronie www.dasr.pl. W obecnej sytuacji tutaj jako DASR chcielibyśmy zagęścić jeszcze bardziej tą współpracę ze służbami. Na chwilę obecną jest również wykonywany codzienny kontakt na styku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wrocławiu. Większość z nas w domu ma sprzęt, który może spróbować wezwać pomoc. Jest to tak zwane radio PMR, czyli takie walkie-talkie nawet zabawkowe. Wtedy trzeba wystawić to radio na drugim kanale PMR i spróbować wołać. Na stronie PZK jest tylko ulotka instruktażowa, a jeżeli temat kogoś zainteresuje, to tak samo proszę tutaj o kontakt z DASR-em. Drugim takim urządzeniem jest, może teraz się niektórym wydaje relikt z przeszłości, przed etapu Janosika, to jest CB radio. Dużo osób jeszcze ma CB radio gdzieś w szufladach, w garażu. Z CB radiem również można spróbować wezwać pomoc w sytuacji kryzysowej. CB radio, tak samo jak sprzęt krótkofalarski, pracuje na zasilaniu 12 V, więc można nawet podpiąć do samochodu czy do jakiegoś akumulatora, ustawić kanał 9, kanał ratunkowy, który był kiedyś właśnie przewidziany jako kanał ratunkowy. Jeszcze pamiętam znaki, jak były przy drodze CB radio 9 kanał. Jak służby o nas wiedzą, nie chcę zdradzać kuchni, ale w czasie powodzi mieliśmy kontakt ze sobą. Natomiast w sytuacji jakiejś kryzysowej mamy taką możliwość, żeby się skontaktować ze służbami i skierować daną pomoc do osób, które tego potrzebują. Świetnym był przykładem właśnie ostatnia powódź. Łączność przez jakiś czas nie działała na terenach zalewowych. Odebraliśmy komunikat nawet z południa Kotliny Kłodzkiej o potrzebie takiej, że nie ma kontaktu z ludźmi. I w ciągu godziny tutaj krótkofalowcy z Wrocławia mieli przygotowany samochód, radiowóz można powiedzieć, tylko w innym znaczeniu. I mieliśmy plan działania właśnie, żeby kontaktować się z ludźmi, którzy są gdzieś tam odcięci świata, jeżeli mają PMR-ki, czy nasłuchiwać tych częstotliwości, czy tam ktoś nie woła pomocy. I wtedy już swoimi kanałami przekazywać informacje o potrzebnej pomocy w danym miejscu już do odpowiednich służb. I to jest, myślę, że dobre rozwiązanie, bardzo proste. Natomiast jakby trzeba stać tą wiedzą, pójść, że tak powiem, do ludzi, żeby też wiedzieli, z jakich możliwości mogą skorzystać, gdy zawodzi konwencjonalna łączność, tak? Czyli nie ma telefonii komórkowej, nie ma internetu, telefony niestety nie działają i jesteśmy odcięci od świata, więc jeszcze jest furtka jedna, ale niestety jeszcze na ten moment wszyscy o tym nie wiedzą, więc takie szkolenia też by się przydały.
3: Klubek 6, Karol Adam Tomasz, tu SP6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu. No tak jak mówiłem, pełna piątka, przemilik ma na całą skalę S plus 30 decybeli. Aktualnie okolice Kamiennej Góry, Kamienna Góra, błękitne niebo, pełne słońce i 0 stopni, taka to temperatura. Proszę, SQ6, Karol Adam Tomasz, SP6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu.
4: Stefan Paweł 6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu, Stefan Kłobek 6, Karol Adam Tomasz. Dzięki, Hubert. We Wrocławiu podobnie, bardzo ładna pogoda, słoneczna, delikatny wiatr, temperatura około 1 stopnia na plusie, bardzo fajnie. No i jeżeli kogoś temat zainteresuje, to zapraszamy do kontaktu, tak wspomniałem, www.dastr.pl, tam jest kontakt do nas, mail, można się z nami skontaktować.
5: A widzę za nami alfabet, możemy słowo o tym alfabecie, jak on powstał i...
2: To jest literowanie. Wspomniałem na początku, mój znak to jest SQ6CAT. To polega na tym, że jak nawiązujemy łączność z innym operatorem, to żeby on nie zrozumiał znaku inaczej, bo na przykład T i D może zabrzmieć mu inaczej, albo M i N podobnie, to się literuje swoje znaki i wtedy przykładowo T i D nie pomyli, bo T to jest Tango, a D to jest Delta, tak? Czy tam Dorota i Tadeusz, więc po to się tak literuje. Ja się uczyłem do egzaminu, to przyznam, że łatwiej się nauczyć literowania międzynarodowego. Jest łatwiejsze niż polskie, bo na przykład w polskim są niektóre litery zamiennie. Można stosować Cezary, Celina, Stanisław, Stefan, Zygmunt, Zosia, ale może i tam w jakichś materiałach jest napisane, że to musi być Cezary czy Celina, Tadeusz czy Tomasz. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście powiedzieli na tyle wyraźnie, że operator po drugiej stronie zrozumie. Nie jest istotne, czy powiesz Stanisław, czy Stefan, ważne, żeby to było zrozumiałe, tak?
5: Ale widzę właśnie te słowa, czy wiemy, kto je wymyślił, że tak powiem, bo widzę, że mamy z różnych dziedzin. Mamy i kategorie sportowe, i taniec, i różne nazwy. Hotel na przykład mamy, mamy alkohol nawet, więc czy wiemy, kto to wymyślił, jak to
2: powstało? To znaczy, jeszcze stosuje się kody Q i tak dalej, to wszystko są, że tak powiem, jeżeli dobrze pamiętam, wszystko wywodzi się z militarii, tak? Z wojska. Natomiast to mają takie być wyrazy proste, które od razu wiemy, że jak słyszymy golf, to jest G, tak? Hotel, czyli H. Jest jedna litera, która jest taka sama w literowaniu polskim, jak i międzynarodowym, to jest Q. polskich słowniku nie ma wyrazu na ku, więc kłebek, ale w znakach już może być kłebek, więc po prostu literowanie do litery ku zostało zaczerpnięte do polskiego literowania osiemnicy międzynarodowego, no bo nie mamy odpowiednika polskiego, tak? Starsi koledzy to już jest taka już wyższa liga, nie tylko starsi, ale to już jest też kontakt przez alfabetem Morsa. Na chwilę obecną już nie ma wymogu na egzaminie znania CW, czyli potocznie mówiąc alfabetem Morsa, więc to już jest też inna szkoła jazdy, to już naprawdę szapoba. Ja osobiście nie umiem być w łączności w CW, no bo to już naprawdę trzeba mieć wyćwiczone, nauczone, więc ja zawsze podziwiam, patrzę na starszych kolegów. Niekoniecznie wiekiem, ale doświadczeniem. Każdemu się wydaje, że też krótkofalarstwo to jest tylko jakieś radio, z którym tutaj się rozmawia. No nie, jeszcze jest na przykład, to już jest tak szerokie zagadnienie, że możemy tradycyjnie prowadzić korespondencję, możemy już z CW, czyli już z telegrafię. Mamy też teraz już łączności cyfrowe, w tym przypadku tutaj zaprezentowałem jest FT8, FT4. Możemy robić łączności poprzez satelitę. Jest QS100, arabski satelita został udostępniony krótkofalowcom i można, że tak powiem, tutaj też z niego korzystać. Są nawet teraz takie łączności bardzo małej mocy, na przykład typu Meshcore, Meshtastic. I co ciekawe, akurat tego rozwiązania można używać nie mając licencji. Więc to jest też taki zaczątek fajny dla osób, które chciałyby się czymś pobawić, łącznościami. I jeszcze jest fajna inicjatywa i to jest bardzo fajne, takie można powiedzieć przedszkole, wstęp do krótkofalarstwa, jeżeli chodzi właśnie o te łączności na PMR-kach, czyli tak zwanych walkie-talkie, takich znamek zabawkowych ze sklepu, dyskontu spożywczego, bo czasami też i były w sklepie na L takie krótkofalówki, a walkie-talkie półwatowe, one mają pół wata mocy, bądź na CB Radio. Każdego 13 miesiąca o godzinie 20 są testy łączności takiej awaryjnej dla osób, które nie mają licencji. I to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które wiedzą, czy chciałyby pójść to tam, mając zwykłe tak zwane walkie-talkie, tak zwane prawidłowo PMR, radio małej mocy, można do tych testów przyłączyć. Można zawoływać kanale drugim, bądź 12. Tam też można zobaczyć, jak nas słyszą, jak to wygląda łącznie. Co prawda, tam jest niezły harmider, przynajmniej w Wrocławiu, bo tam bardzo dużo stacji woła. Taki bałagan, że wszyscy naraz robią to jest pile-up, a więc czasami nawet najpierw posłuchać, co się dzieje, później odczekać troszkę i wtedy się zrobi bardziej luźnie i można zrobić fajne łączności. Fajnym optym jest wtedy, szczególnie jak się zrobi ciepło, wyjść gdzieś na jakąś górkę, ktoś ma możliwość to na dach, czy gdzieś na wysoki balkon i wtedy łączność nasza jest o wiele bardziej skuteczna niż z pozycji ziemi, z pozycji gruntu. Można więcej informacji zdobyć na stronie planawaryjny.com.
5: Pewnie tych rozmów było mnóstwo, setki, nie tysiące. Jakaś taka najciekawsza rozmowa, która zapadła w pamięć?
2: Pierwsze rozmowy zawsze zapadają w pamięć. Ja miałem trochę łatwiej może, no bo ja dawno temu dużo używałem CB radia. Więc to bycie z radiem, wiedzieć jak to używa się, prowadzić rozmowy, mi było łatwiej, ale to i tak nawet pamiętam pierwsze łączności przy radiu KF-owym, gdzie zasięg jest zdecydowanie większy niż na radiu CB, no to miałem takie uczucie aż dziwne, że jak coś źle powiem, że po drugiej stronie kogoś prąd kopnie, nie? Ale to w ramach takiej anegdoty. Natomiast tak, no to ja też mam wyrozumiałość do nowych osób, które początkowo zaczynają swoją przygodę, że to nie jest tak przełamać się łatwo. Mam taką pokorę i świadomość, że nie każdemu to przychodzi łatwo i trzeba, że tak powiem, kogoś oswoić. Fajnym właśnie takim rzeczą są te testy 13 na PMR-kach bądź na CB Radio, jeżeli ktoś ma gdzieś w szafie, że można się z tym oswoić. Te testy, co są poniedziałkowe, jak są nowe znaki i się jeszcze właśnie wahają, to również zachęcamy w poniedziałek, bo to jest fajna tutaj grupa ludzi. Tam nikogo, że tak powiem, nie pogryzie za to, że ktoś coś źle powiedział. Gdzie się nie przełamać jak tutaj, tak? Więc, że tak powiem, brzydko mówiąc, potocznym powiedzeniem, w kupie siła. Więc jeżeli nas tych stacji będzie dużo, a już jest dużo, natomiast nigdy za dużo, to w sytuacjach jakichś kryzysowych będzie nam łatwiej po prostu sobie to pomóc nawzajem i przekazać informacje gdzieś dalej, a informacja w dzisiejszych czasach jest bardzo cenna i często gęsto ratuje życie, tak?
4: Stefan Kłobek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłobek 6, Karol Adam Tomasz. Wszystkiego dobrego tam. Jesteśmy w kontakcie radiowym, gdyby coś. I pozdrowienia z Wrocławia do Trzebnicy. Stefan Kłobek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłobek 6, Karol Adam Tomasz. Dziękuję, 73 po łączności. Cześć.
3: Tak, pozdrawiam również ewentualnych słuchających, bądź tutaj na częstotliwości, jak również ewentualnie gdzieś tam w tle u Ciebie i do spotkania.
1: Od świtu do nocy nieustannie śledzą chmury, burze i dane satelitarne, by dostarczyć nam najświeższe wieści z atmosfery. W jednym momencie na całym świecie ponad 2000 osób wychodzi oglądać niebo. To meteorolodzy. A jak wygląda ich praca? Sprawdziła to nasza reporterka Hanna Stachowiak.
6: Jesteśmy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj się mierzy pogodę, jeżeli można to tak spłaszczyć. Jak wygląda praca meteorologa?
7: Doktor Marek Marek Błaś, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski. No można powiedzieć, że jest bardzo taka monotonna. Meteorolog to ktoś, kto wykonuje obserwacje meteorologiczne. Te obserwacje są przewidziane w bardzo konkretnym czasie. Są bardzo szczegółowo określone godziny, w zależności od tego, jaka to jest stacja meteorologiczna, czy synoptyczna, czy klimatologiczna, to liczba tych obserwacji jest większa bądź mniejsza. W stacjach synoptycznych te obserwacje wykonywane są nawet co godzinę i powinien to być czas bardzo ściśle określony. Proszę sobie wyobrazić, że w skali świata tych stacji tak zwanych synoptycznych, gdzie obserwacje są praktycznie w zdecydowanej większości tych stacji co godzinę wykonywane, bo minimalnie co 3 godziny, wychodzą obserwatorzy w jednym momencie na całej kuli ziemskiej. To oznacza, że mniej więcej 2000 ludzi w tym samym momencie wychodzi z budynku. Niektórzy nie mają takiej potrzeby, żeby wyjść z budynku, ale w większości jednak trzeba wyjść do tak zwanego ogródka meteorologicznego i tam wynotować określone wartości parametrów meteorologicznych. Więc jeszcze raz, w jednym czasie 2000 ludzi wychodzi po to, żeby odnotować. Ważne, żeby to było wszystko zrobione w jednym momencie, żeby dane z jednego miejsca zebrane były porównywane co do czasu z innym miejscem. Dzięki temu, korzystając z internetu i szybkości przesyłania danych, są strony internetowe, na których możemy śledzić zmiany warunków meteorologicznych i mniej więcej po 20 minutach od pełnej godziny można, każdy z nas może na określonych pogodowych portalach sprawdzić, jaka właśnie 20 minut temu, czyli o tej pełnej godzinie, była pogoda w Buenos Aires, w Singapurze, czy w Sydney, czy na Kamczatce, czy tak wędruje po krańcach świata, kończąc na przykład na Wrocławiu, gdzie rozmawiamy. Także to jest jedna wielka zaleta, że te wszystkie dane są w tym samym czasie zebrane. Natomiast dla obserwatora to jest pewne utrudnienie, bo on musi swój reżim pracy podporządkować bezpośrednio i bezwzględnie temu reżimowi czasowemu. W stacjach synoptycznych pracuje się na okrągło i w dzień i w nocy, także praktycznie nikt tam drzwi nie zamyka na klucz i wychodzi, tylko po prostu cały czas jest obserwator, który wykonuje obserwacje. Jeśli jest zmiana, to odpowiedni obserwator musi przyjść wcześniej, żeby wymienić się obowiązkami i żeby móc w sposób płynny przekazać kolejne obserwacje do wykonania. Także z jednej strony można powiedzieć, no taka monotonia, no wykonuje się te obserwacje co godzinę i tak do przodu, dzisiaj, jutro, pojutrze, tak jak tam dyżury są wyznaczane, nieustannie, można by powiedzieć to samo, ale z drugiej strony każda obserwacja to jest jednak coś innego. Inne chmury, inne zjawiska, inne wartości różnych parametrów, temperatura, wilgotność, temperatura. Akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że ta pogoda jest dosyć zmienna i przestrzennie, i czasowo. Jednego dnia może być upał, na drugi dzień już może być o kilkanaście stopni chłodniej. Dzisiaj jest pogodnie, jutro jest pochmurno, dzisiaj mała prędkość wiatru, jutro większa, więc nie ma takiej monotonii, jak się zdarza w niektórych rejonach świata, gdzie pogoda jest bardzo, bardzo stabilna. Oczywiście także i w Polsce zdarzają się takie dni, kiedy na przykład mamy tydzień, a nawet i czasami dwa tygodnie słonecznej pogody powtarzającej się, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół to jest jednak duża zmienność. Także z jednej strony monotonia wynikająca z tego, że ten rytm musi być, ale z drugiej strony właśnie zmienność warunków urozmaica nam tą pracę. Jest takie niebezpieczeństwo w tego, że możemy wpaść w pewną rutynę, bo jeśli ktoś podchodzi do swoich obowiązków troszeczkę tak jak do obowiązków, to może się tak zdarzyć, że coraz słabiej się przykłada do tej obserwacji, nie zauważa pewnych zjawisk, które wokół niego mogą się zdarzyć. Ale to są bardzo, myślę, wyjątkowe sytuacje. Na ogół zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w obserwatoriach meteorologicznych, to są ludzie, którzy to lubią i mają wyczulone poprzez swoje doświadczenie kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie, no są wspaniałymi, doświadczonymi obserwatorami, którzy potrafią wynotować wszystko, co jest do wynotowania.
6: Czyli rozumiem, że u nas we Wrocławiu właśnie jest ta jedna z tych 2000 stacji, gdzie się wychodzi co godzinę?
7: Dokładnie, jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam z rozdzielczością czasową godzinną, czyli co godziny wykonywane są rutynowo obserwacje meteorologiczne w pełnym zakresie.
6: A ile jest takich stacji w Polsce?
7: Takich stacji synoptycznych nie wiem dokładnie na tyle, żeby precyzyjnie z dokładnością do jednej, ale jest ich 70 parę. Także najbliższe, jeśli chodzi o Wrocław, to jest Opole, Legnica. W warunkach górskich naszych sudeckich mamy Kłodzko, Jelenią Górę, Śnieżkę.
6: A jeżeli chodzi o samo to, powiedzmy, przewidywanie w cudzysłowie pogody, to jak tak naprawdę do przodu możemy ją określić? Bo ona, tak jak pan powiedział, zmienia się dosyć szybko.
7: Pogoda się zmienia dosyć szybko i prognozy są przygotowywane na różne horyzonty czasowe. Są takie prognozy, które dotyczą tego, co będzie za kolejne 3 godziny. Są takie, które dotyczą następnego dnia, 3 kolejnych dni i potem mamy jeszcze dłuższe prognozy sięgające do tygodnia i 2 tygodni. Także wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne, jaką się interesujemy, czy właśnie na następny dzień, czy na najbliższy tydzień. I sprawą oczywistą jest to, że im bliżej czasowo ta prognoza, tym jest ona dokładniejsza, im bardziej wydłużamy ten czas, dla którego chcemy tą prognozę uzyskać, tym jej skuteczność jest mniejsza. Dzisiaj stosuje się takie metodyki, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć szansę błędu. W skrócie mniej więcej mogłoby to tak wyglądać, że jeśli ci wszyscy obserwatorzy wyjdą w teren, dokonają pomiaru tych różnych parametrów, wykonają tą pełną obserwację meteorologiczną, to ta informacja trafia bezpośrednio do baz danych, które to bazy są wykorzystywane następnie w przygotowywaniu prognozy na najbliższe 3 godziny. Ta informacja, która jest przygotowana na najbliższe 3 godziny, jest podstawą do przygotowania kolejnej prognozy, która będzie przygotowana na kolejne 3 godziny. I tak przesuwamy się do przodu, właśnie do tych 2 tygodni. Są oczywiście też prognozy, które dotyczą sezonów kolejnych, które dotyczą kolejnych lat, a są też takie prognozy, które sięgają tego, co nas czeka w najbliższych dziesiątkach lat. Ale to już są takie prognozy bardziej klimatologiczne, związane z tym, jak nasz klimat będzie się zmieniał. Wracając do takich prognoz, które na co dzień są nam potrzebne, poza tym, że wykorzystujemy dane pomiarowe w pierwszym kroku, a potem te przeliczone dane pomiarowe będą podstawą do wykonania kolejnego kroku i tak dalej, to metodyka polega też na tym, że generowane są różne scenariusze zmiany sytuacji. Załóżmy, że nad Europą mamy różne układy baryczne, są gdzieś układy niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. Te układy zmieniają swoje położenie, one się rozbudowują w różnych kierunkach i ta mapa synoptyczna jest bardzo dynamiczna. Proces tworzenia prognozy polega na tym, że my zakładamy różne scenariusze zmiany tej sytuacji synoptycznej. Dawniej, no nie wiem, 20-30 lat temu zakładano praktycznie jeden scenariusz. Powodowało większe błędy w prognozach. Natomiast dzisiejsza metodyka polega na tym, że mniej więcej 20-20 parę scenariuszy się generuje, tego jak się będzie sytuacja rozwijała, czyli mamy jakby 20 różnych prognoz. Bardzo to ładnie widać na takich wykresach, które przedstawiają zmiany na przykład temperatury w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju sytuacji synoptycznej. O ile w pierwszych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzinach wartości temperatury dla tych różnych scenariuszy są bardzo podobne, o tyle po upływie 2-3, a tym bardziej 4 dniach te linie zaczynają się bardzo mocno rozchodzić, rozbiegać się. I może być tak, że na przykład jeden scenariusz zakłada, że za 3 dni będziemy mieć temperaturę maksymalną w ciągu dnia na poziomie 30 stopni, a inny scenariusz za te 5-6 dni przewidzi nam temperaturę maksymalną na przykład na poziomie 18 stopni. Czyli mamy 12 stopni różnicy. I prognoza jest generowana w ten sposób, że liczymy średnią z tych wszystkich scenariuszy. W ten sposób ograniczamy albo przeszacowanie, albo niedoszacowanie. Czyli przybliżamy się do takich, czy ta prognoza się przybliża do takich warunków, które mniej więcej wypośrodkowują ten wachlarz różnych scenariuszy, który mógłby się wydarzyć. Dzięki temu skuteczność jest lepsza.
6: Jeżeli chodzi o sam pomiar, jak się wychodzi na dwór do tego ogródka meteorologicznego, to może pan coś więcej powiedzieć, jak wygląda samo mierzenie tych rzeczy, co tam się robi?
7: Sytuacja się zmienia na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, bardzo dynamicznie, z tego względu, że urządzenia tradycyjne, najczęściej to były samopisy, najczęściej to były urządzenia miernicze, które trzeba było ze sobą wziąć, zmierzyć, są wypierane przez nowoczesne urządzenia, stacje automatyczne, które no, nie wymagają naszego bezpośredniego działania. Natomiast obserwator na przykład może pewną część informacji spisać z monitora. Oczywiście takie stacje automatyczne to nie działają na tej zasadzie, że stawiamy stację i nic nas nie interesuje, stacja mierzy, tylko ta stacja musi być kalibrowana, ona musi być sprawdzana, urządzenia muszą być, czy czujniki cechowane, sprawdzane z wzorcem, tak żebyśmy byli pewni, że to, co mierzy stacja automatyczna, to jest najlepszy wynik, jaki moglibyśmy uzyskać. Zatem te urządzenia tradycyjne w coraz większym stopniu są wypierane przez nowoczesne urządzenia, ale jest pewna część tej obserwacji, która no nadal ma taki wymiar kartka i długopis, czy jak my to nazywamy raptularz, taka specjalna na podkładce, specjalna tabelka, w której są rozpisywane informacje, począwszy od daty, godziny, poprzez kolejne parametry meteorologiczne. I o ile, tak jak wspomniałem, część rzeczy, tak jak takie podstawowe, ciśnienie, temperatura, coraz częściej spisujemy z monitorów ze tych stacji automatycznych, o tyle takie rzeczy jak na przykład zjawiska meteorologiczne, natężenie tych zjawisk meteorologicznych, czy też zachmurzenie, to wymaga naszego nadal spojrzenia, oceny i spisania na kartce, potem przepisujemy to do komputera. Są specjalne oprogramowania, obserwator po wykonaniu takiej obserwacji wypełnia odpowiednie pole. Z takiego przygotowanego szablonu generowana jest tak zwana depesza synoptyczna. Szybkość przesyłu informacji w skali globalnej wynika właśnie z działania tego systemu depesz synoptycznych, czyli z każdej stacji synoptycznej wysyłana jest w formie tekstowej, zakodowanej informacja na temat wszystkich parametrów meteorologicznych i to trafia do głównej bazy i tak jak wspomniałem, jest to wykorzystywane następnie w przygotowaniu prognozy pogody. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o obserwacje, część tej obserwacji można powiedzieć, że wyręczają nas urządzenia automatyczne, natomiast cały czas obserwator jest bezwzględnie potrzebny, szczególnie odnotowanie zjawisk i chmur. Tutaj trudno znaleźć takie urządzenie, które mogłoby człowieka zastąpić.
6: Czy w takim razie, wróćmy jeszcze na sekundę do tego planowania prognozy. Przyjmijmy, że jest taka sytuacja, że ktoś planuje jakiś wyjazd i widzi, że tam za 2 tygodnie ma być tak i tak, a chciałby, żeby było tak i tak. Czy można mieć w takim razie nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo te prognozy mogą się zmieniać, jeżeli mówimy tu o okresie 2 tygodni?
7: Na najbliższe dni właściwie trzeba prognozy traktować, jeszcze są różne źródła, także trzeba mieć do dyspozycji źródło, które jest godne zaufania. Natomiast im dalej sięga prognoza, tym rzeczywiście można mieć, tym bardziej jeśli ona jest bardzo dla nas nieprzychylna, ta prognoza, to im dalej ona sięga, tym można mieć większe nadzieje, że ona ulegnie zmianie. Także prawdopodobieństwo dopełnienia się tej prognozy jest bardzo wysokie, rzędu 80-90% na najbliższe 3 dni. Natomiast jeśli wykraczamy już poza te 3 dni, to wtedy nie do końca musimy się tak martwić tą prognozą, jeśli ona jest dla nas niezbyt sprzyjająca, bo jeszcze może się zmienić. I jeszcze raz, im dalej sięgamy, tym bardziej, jeśli to jest prognoza na przykład na za 2 tygodnie, to naprawdę to jeszcze może czasami bywa, że się poprawi i jeszcze na nowo się na przykład pogorszy albo odwrotnie, czyli się najpierw pogorszy, poprawi, pogorszy i znowu poprawi. Także trzeba śledzić po prostu. Jeśli czeka nas jakiś wyjazd na przykład za 10 dni, można już mniej więcej sprawdzić, co powoli tam się rysuje w tej najbliższej perspektywie, ale przez kolejne dni najlepiej śledzić jeszcze tą prognozę, bo będzie się na pewno zmieniała. Na pewno się będzie zmieniała. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy ta pogoda jest stabilna i utrzymuje się przez tydzień i prognozy są w 100% praktycznie zgodne. To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół ta zmienność jest naprawdę duża w naszej strefie klimatycznej. Wystarczy, że kierunek wiatru zmieni się z zachodu na południe i zamiast atlantyckiego, wilgotnego powietrza zaczyna napływać do nas powietrze zwrotnikowe, na przykład gorące, albo ze wschodu jakieś takie kontynentalne, upalne latem, mroźne zimą. W naszym położeniu geograficznym ta zmienność kierunku napływu powietrza przekłada się na bardzo szybką zmianę pogody.
6: Gdzie w takim razie razie można sprawdzać tą pogodę, żeby była chociaż troszkę rzetelna?
7: No jest sporo takich źródeł. Ja bym na przykład polecał taką stronę internetową www.weather-online. To jest pisane w języku angielskim bez znaków rozdzielających, czyli w jednym ciągu weatheronline.pl. Także taka nakładka z anglojęzycznej strony Polska i naprawdę jedna z najlepszych stron, jeśli chodzi o prezentację pogody z modelu takiego globalnego GFS, który jest jednym z najlepszych w tym momencie funkcjonujących w skali globalnej, ale oczywiście jak w skali globalnej, to też i dla Europy, i dla Polski.
8: Rolnictwo na Dolnym Śląsku ma się dobrze. Rozwija się tu też branża gospodarstw ekologicznych, które oferują nam naturalną żywność. Produkty lokalnych rolników i producentów możemy kupować co 2 tygodnie podczas Dolnośląskiego Targu Rolnego, na który zaprasza nas Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O tym, jak wygląda współczesne rolnictwo w naszym województwie, jakie uprawy dominują i co możemy kupić podczas Targu Rolnego, z Katarzyną Jarczewską, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
9: Choć może się wydawać, że Dolny Śląsk jest regionem przemysłowym, mamy wiele zakładów, to jednak rolnictwo też jest w naszym regionie cały czas obecne. Od wielu lat rolnicy z całego Dolnego Śląska mogą liczyć na pomoc Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właśnie. To pomówmy może zatem, czym zajmuje się wasz ośrodek i jak na co dzień wspieracie rolników, którzy mimo tego bardziej przemysłowego charakteru Dolnego Śląska cały czas u nas funkcjonują i działają.
10: Katarzyna Jarczewska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego istnieje tak naprawdę, można powiedzieć, od zawsze, bowiem były to różne nazwy, ale rolnicy zawsze mieli kontakt z doradcami rolniczymi, którzy pomagali w doborze upraw, w pozyskiwaniu środków, w doradztwie takim codziennym, w przeprowadzaniu szkoleń, więc rolnicy wszyscy znają swoich doradców z terenu powiatu, w którym mieszkają, bowiem Ośrodek Doradztwa to nie tylko siedziba we Wrocławiu, ale również 26 powiatowych zespołów doradców rolniczych, bowiem w każdym powiecie, jako jedyny ośrodek w Polsce, mamy swoje biuro terenowe. W tych ośrodkach pracują, w tych PZDR-ach pracują doradcy, którzy są znani rolnikom, bowiem to są bardzo często też rolnicy albo dzieci rolników, osoby, które mają wykształcenie rolnicze i posiadają doświadczenie w pracy w rolnictwie. Z rolnikami pracujemy na co dzień, bowiem pomagamy im w pisaniu wniosków, albo za nich już od kilku lat piszemy te wnioski, o dopłaty bezpośrednie, o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw, czy te wnioski suszowe, czy też wnioski na sprzedaż z pszenicy, żyta. No tak naprawdę wszystkie dokumenty, które rolnik wypełnia, to doradcy rolniczy mogą wypełniać za niego. Oprócz tego prowadzimy szkolenia, jeździmy do rolników, prowadzimy różnego rodzaju projekty związane z plonami, z wydajnością w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu jak gdyby też mamy bazę danych i wiemy, co rolnicy uprawiają, jakie mają plony i ile stosują nawozów, jakie opryski. To jest bardzo istotne dla tego rolnictwa, które się zmienia. Z tego takiego związanego na konsumpcję, na wydajność w ekologiczne gospodarstwa, bowiem one są bardzo promowane na chwilę obecną. Rolnicy, którzy uprawiają, mają gospodarstwa ekologiczne, mają dużo większe dopłaty, ale wiadomo, to jest mniejsza wydajność, mniejsze plony i dużo, dużo utrudnień.
9: Kim jest tak naprawdę ten współczesny dolnośląski rolnik? Czy jest to pan, pani, którzy mają przy domu kawałek ziemi, uprawiają, nie wiem, ziemniaki, marchewkę na swoje potrzeby plus trochę na sprzedaż? Czy są to jakieś spółdzielnie rolnicze? Jak to wygląda na Dolnym Śląsku obecnie?
10: Dolny Śląsk jest specyficznym regionem, bowiem nasze rolnictwo jest, tak naprawdę mamy wszystkie rodzaje gospodarstw. Mamy małe gospodarstwa, takie kilkuhektarowe, gdzie rolnik nie jest w stanie się utrzymać i musi pracować w innym miejscu pracy, bardzo często gdzieś w przemyśle. Są gospodarstwa wieloobszarowe, naprawdę mamy takich rolników, którzy mają 500 hektarów i naprawdę specjalizują się. To są rolnicy już fachowcy, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, menadżerowie, którzy potrafią z tych gospodarstw zrobić taką tak naprawdę firmę, która bardzo dobrze prosperuje na rynku. Ma odbiorców bardzo często za granicą. Te gospodarstwa mają dobrą kondycję finansową, pozyskują ogromne środki zewnętrzne, nie boją się tego, korzystają z każdej możliwości pozyskania środków, bowiem tak naprawdę przy wsparciu nawet 50% można się bardzo dobrze doposażyć i to gospodarstwo wtedy jest nowoczesne, konkurencyjne z europejskimi rolnikami. I mamy takie gospodarstwa, które są mieszane, które uprawiają trochę ziemniaków, trochę zboża. Niestety na Dolnym Śląsku maleje cały czas, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Jest bardzo mało gospodarstw, które zajmują się hodowlą zwierząt. Na przykład region wałbrzyski specjalizuje się w hodowli bydła. To tam faktycznie mamy. Teraz przy powodzi musieliśmy robić takie inwentaryzacje, bowiem ruszyła ogromna pomoc z całej Polski dla rolników poszkodowanych. W powodzi tutaj było największe skupienie się na rolnikach, którzy mają zwierzęta i robiliśmy takie, zbieraliśmy informacje. Mamy bardzo mało tych niestety gospodarstw, które się specjalizują w hodowli zwierząt. Uprawy pszenica, rzepak, kukurydza. Teraz będziemy promować konopie włókniste na przemysł. To jest taka nowość. Konopia ma ogromne zastosowanie w przemyśle, w spożywce, w farmacji i chcemy jak gdyby pokazać nowe oblicze tej rośliny.
9: Oprócz tego rolnictwa, które właśnie nam się kojarzy, jak zboże, jak bydło, na Dolnym Śląsku rozwijają się te przedsiębiorstwa ekologiczne, o czym sama pani wspomina i poniekąd można powiedzieć to też za sprawą DOD-u, bo cały czas promujecie tych lokalnych producentów, małych producentów różnorodnej żywności, owoców, warzyw. No właśnie, skąd ten pomysł na takie współczesne rolnictwo, na promowanie rolnictwa ekologicznego? Czy my faktycznie jako mieszkańcy dolnoślązacy mamy już trochę dosyć żywności marketowej, szukamy tych produktów ekologicznych bezpośrednio od rolnika? Zmienia nam się to postrzeganie rolnictwa?
10: Na Dolnym Śląsku całkowicie zmienia się klient, jego oczekiwania. Jest grupa osób, która chce kupić dobry produkt, wyprodukowany w miejscu ekologicznym. Dlatego u nas jest nawet w Ośrodku Doradztwa Rolniczego dział ekologia. Mamy doradcę rolniczego, panią Bogusiewicz, która jest najlepszym doradcą ekologicznym w Polsce. W zeszłym roku taki zdobyła tytuł. W tym roku również mamy panią Miniewską, która zdobyła chyba trzecie miejsce w Polsce jako najlepszy doradca ekologiczny. Więc mamy na bardzo wysokim poziomie tutaj doradztwo, dlatego wielu rolników korzysta z naszych usług. Piszemy im wnioski, biznesplany, plany środowiskowe. Doradzamy w rozwijaniu ich gospodarstwa w takim kierunku ekologicznym. Wiemy, że to jest bardzo pozytywnie odbierane przez rolników. Rolnicy są zainteresowani jak gdyby gospodarstwem ekologicznym, prowadzeniem jak gdyby tych upraw ekologicznych, bowiem cena jest wtedy dużo wyższa, produkt jest lepszy, jest łatwiej go sprzedać i bardzo często niestety trafia za granicę, nie do nas, ale nasi klienci, mieszkańcy Dolnego Śląska, głównie mieszkańcy Wrocławia, to są osoby, które oczekują bardzo często, że produkty, które będą kupować, to są najwyższej jakości. Są gotowi zapłacić te 20-30% więcej, bo tyle akurat gdzieś ostatnio były jakieś badania, że te produkty tyle są droższe, ale no im zależy na jakości. Dlatego można wszystko, można zboża uprawiać ekologiczne, można warzywa ekologiczne, borówkę, można jagodę, można, mamy aronię ekologiczną. Wszystko może być uprawione w sposób ekologiczny, bo tam są po prostu jakieś wytyczne, jakieś nie można nawozów stosować, jakichś oprysków nie można i wtedy po prostu spełnia ta uprawa warunki, jeśli chodzi o to, że jest ekologiczna.
9: Ten produkt lokalny, ekologiczny możemy kupować. Od kilku lat wasz ośrodek organizuje tak zwany Dolnośląski Targ Rolny. Co to za miejsce i co tak naprawdę możemy tam znaleźć?
10: Dolnośląski Targ Rolny jest to inicjatywa Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbywa się co drugą sobotę miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu przy Partynicach. Zaczyna się o godzinie 7 i trwa do 13. Tam producenci lokalni z terenu całego Dolnego Śląska przyjeżdżają i sprzedają swoje produkty. Są to najwyższej jakości produkty, między innymi pstrągi, pierniki wrocławskie, sery honoraty, wędliny szczypiorka, miody z regionu całego Dolnego Śląska, więc nasz powiat również jest reprezentowany na Dolnośląskim Targu. Oczywiście miody kwietniewskiego z Obornik, soki celmerów również goszczą na targu rolnym. Zachęcamy teraz koła gospodyń, żeby też zgłaszały się i brały udział w targu rolnym. Na chwilę obecną mamy ponad 40 stałych wystawców. Każdy z tych wystawców podpisuje z nami umowę. Opłaty są dosłownie niewielkie za taki udział w targu, bowiem my zapewniamy namioty, dostęp do prądu, stoły, krzesła oraz całą obsługę. Producent przyjeżdża tylko do nas, wystawia swój produkt i sprzedaje. My również to później sprzątamy cały teren. Zainteresowanie jest ogromne ze strony producentów, jednak nie możemy dopuścić wielu wystawców z tej samej dziedziny, więc na przykład mamy limit na pszczelarzy, aktualnie mamy 6 pszczelarzy, bowiem no, klient nie kupi tyle miodu, żeby każdy sprzedał tyle, ile by chciał. Jest strona na Facebooku, e-booku, która jest prowadzona przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy wsparciu samych producentów, wystawców, Dolnośląski Targ Rolny. Jest tam mocna promocja, bardzo duża promocja, tam bowiem wcześniej była to realizowany był projekt ze środków unijnych, więc były na to pieniądze. Mieliśmy pieniądze na linki, na posty sponsorowane, mieliśmy na gadżety, na reklamę w radio, w telewizji, więc promocja kiedyś była bardzo duża tego targu. Teraz ten targ jak gdyby w ramach projektu już się zakończył, a jego realizacja jest realizowana z własnych środków, dlatego on się ma sam finansować. Po prostu te koszty, które są, środki są pobierane od wystawców, one mają pokryć jak gdyby organizację tego targu. Na chwilę obecną to się wszystko bilansuje praktycznie na zero. Wystawców mamy ogrom, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do targu. Zapraszamy cały czas producentów soków i koła gospodyń wiejskich, na których nam bardzo zależy, i na rękodzielnikach, bo też mogą u nas się wystawiać. Chyba mamy na chwilę obecną dwie panie, które sprzedają rękodzieło, i mamy jedno koło, które przyjeżdża i sprzedaje swoje produkty.
9: Czy to jest targ w takim klasycznym rozumieniu, że każdy z ulicy może przyjechać, kupić produkt, czy na przykład jest to targ, na który wstęp mają tylko lokalni restauratorzy, żeby sobie kupić z pierwszej ręki dobre produkty? Jak to wygląda?
10: Wejście na targ jest dla każdego. Informacja jest wszędzie rozwieszona, jest zamieszczona w internecie, na portalach społecznościowych. Mieszkańcy Ołtaszyna, bowiem tam mieści się Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wiedzą o tym targu. Już o godzinie 7 są kolejki na wszystkich stoiskach. Największe są na wędlinach i na rybach, i na jajkach, i na serach jeszcze oczywiście. Do godziny 13 wszyscy zakupy robią. Wiedzą, że tą sobotę mają przyjechać rano na teren na Zwycięską. Tam zrobią dobre zakupy. Dlatego wystawcy chętnie przyjeżdżają do nas, nie rezygnują. Jeśli mają do wyboru inne targowiska, a Zwycięską, zawsze przyjadą do nas. My udostępniamy też miejsca handlowe na wszystkich naszych lokalnych imprezach. Wtedy są za darmo, żeby jak gdyby lokalnych tych producentów wspierać dodatkowo. Więc zawsze zapraszamy w każdą drugą, dwa razy w miesiącu na Zwycięską. Oprócz tego jeszcze mamy taki lokalny targ w Świdnicy, też przy naszym PZDR-ze, bowiem tam mamy też taki własny budynek i mamy tam teren, który się jak gdyby nadaje na taki targ lokalny, i tam raz w miesiącu, z tego co pamiętam, pierwszą sobotę miesiąca odbywa się targ Świdnicy.
9: A dla tych, którzy nie mogą do Was dojechać, macie też sklep internetowy, to tak zwany Dolnośląski e-bazarek. Co to za platforma?
10: Tak, dla osób, które mają ochotę zamawiać przez internet, jest możliwość robienia zakupów w formie elektronicznej. Jest do tego stworzona taka platforma e-bazarek. Był to jak gdyby też pomysł, który się zrodził w naszym ośrodku doradztwa, ale ministerstwo jak gdyby przejęło całą inicjatywę i jest to projekt krajowy. E-bazarek jest platformą dostępną dla mieszkańców całej Polski. Jest to forma bezpłatnej promocji swojej działalności. Rolnicy mogą i producenci lokalni zamieszczać tam ogłoszenia ze zdjęciami, z cenami, a klienci po prostu mogą tam zamawiać produkty, które na pewno są dobrej jakości, są sprawdzone, bowiem wszystkie że ogłoszenia, które są zamieszczone na e-bazarku, są weryfikowane przez pracowników.
8: Jak unikać kontuzji, jak rozpoznać pierwsze oznaki problemów i kiedy warto sięgnąć po pomoc fizjoterapeuty, sekrety zdrowego ruchu oraz jak unikać codziennych dolegliwości, sprawdziła nasza reporterka Hanna Stachowiak.
11: Mamy taki tryb życia, jaki mamy, ruszamy się dużo, dużo pracujemy przy komputerze, dużo jeździmy autem. Jak możemy o siebie zadbać, żeby uniknąć jakichś dolegliwości długotrwałych?
12: Nazywam się Jakub Rajdar. Jestem fizjoterapeutą i trenerem personalnym i trenerem przygotowania motorycznego. Na pewno najprostsze, co mogę powiedzieć, to jest aktywność fizyczna. WHO zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo dla osoby od 18 do 64 lat. Nie wiem, skąd są te widełki, ale tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, lub 75 do 150 minut takiej intensywniejszej aktywności. Dla dzieci jest to 60 minut dziennie, więc dla dzieci jest to więcej. Czy jest to dużo? Zależy, jakie weźmiemy kryteria naszej aktywności fizycznej, bo wiemy, że dla kogoś będzie to intensywny trening, a dla innej osoby gdzieś tam bliżej, powiedzmy, tych górnych granic, będzie to po prostu spacer. I na pewno tak trzeba też na to patrzeć, że nawet pójście na spacer, nawet pójście na zakupy i zrobienie paru tysięcy kroków już możemy policzyć jako aktywność fizyczną. Na pewno proste zajęcia grupowe, jak zajęcia na basenie, tego mamy naprawdę naprawdę dużo, czy dla dzieci, czy dla seniorów. Zajęcia oczywiście na siłowniach, choć jest to już bardziej aktywność ta intensywna. Ale tak jak mówię, spacery są najbardziej podstawową czynnością. Ja to też najczęściej zalecam ludziom. Najłatwiej jest od tego zacząć. Nie jest to intensywne, nic nas po spacerze raczej nie powinno boleć. Nie kosztuje nas to dużo, ponieważ każdy buty ma. Nie trzeba wyspecjalizowanego sprzętu. Także myślę, że numer jeden byłby spacer. Dla osób gdzieś tam o wyższej sprawności fizycznej, no to podstawą będzie, myślę, basen. Chociaż jest to już troszeczkę bardziej wymagające logistycznie. Bieganie, też podstawa. Rower, takie, no nazwałbym to najprostszymi technicznie aktywnościami fizycznymi, ponieważ no większość osób na rowerze umie jeździć. Większość jest w stanie pobiec, chociaż. No tutaj też mamy problem z bieganiem. Oczywiście biegać można lepiej lub gorzej. Pływaniem, no też różnie to bywa, ale myślę, że te trzy aktywności na pewno byłyby podstawą.
11: Większość z nas ma taką pracę, że jednak 8 godzin spędza przed komputerem, czy to w domu, czy przy biurku, w biurze. Czy można coś robić w przerwach, nawet jakieś krótkie ćwiczenia, albo choćby wstać, przejść się po biurze, wyjść na dwór, żeby nam to pomogło dla pleców, dla wszystkiego?
12: No tak, praca siedząca oczywiście jest, no myślę, że jednym z głównym, jeśli nie głównym problemem tych wszystkich dolegliwości z naszym aparatem ruchu, czyli naszym ciałem. Przerwy są jak najbardziej mile widziane, nawet bardzo potrzebne. Powiedzmy 5 minut na godzinę, to by było naprawdę super, ale jak się uda 5 minut na 3 godziny, to zawsze jest to plus. W tym czasie naprawdę odejście od biurka, po prostu zrobienie kilku rotacji tułowia, czy tam pomachanie rękami, kilka skłonów, jeżeli ktoś nie ma problemów większych, zrobienie paru przysiadów. Jakby każdy ruch w stawie jest mile widziany, możemy na to patrzeć w takim dużym uproszczeniu, jak na oliwienie po prostu naszych zawiasów. I tu bym tak chciał zaznaczyć, żeby być dla siebie wyrozumiałym i jakby nie patrzeć od razu na to, że jeżeli nie zrobię 15 minut specjalistycznego rozciągania w ciągu godziny, no to generalnie wszystko już jest do śmieci, tylko naprawdę każdy skłon, każda minuta, choćbyśmy mieli naprawdę dużo roboty i udało nam się to zrobić raz w przeciągu 8 godzin, to zrobiliśmy to raz i tak trzeba na to patrzeć, być dla siebie wyrozumiałym i doceniać to, co się robi, ponieważ następne 5 minut na następny dzień może nam przyjść wtedy dużo łatwiej, a jeżeli gdzieś tam wpędzimy się w takie trochę błędne koło, czyli nie zrobiłem 10 serii, to nie zrobię ani jednej, no to w ten sposób będzie nam trudno. No bo oczywiście łatwiej jest zacząć od jednej serii niż od robienia wszystkiego perfekcyjnie.
11: A jeżeli chodzi o osoby, które mają taką pracę, że jeżdżą autem cały dzień, czy to może być tak, że jeszcze trudniej im jest utrzymać tą formę niż osobom siedzącym przy biurku, bo jest to jakby inny wysiłek, jednak cały czas w spięciu kierując auto?
12: Myślę, że tak. Ciężko mi jest też powiedzieć, ponieważ nigdy nie pracowałem ani za biurkiem, ani w samochodzie, ale chociażby będąc na wakacjach teraz na tak zwanym road tripie, będąc parę godzin w aucie za kierownicą, no jest to naprawdę męczące, ale tak samo polecam jak w pracy przy biurku. No ciężko będzie robić przerwę tylko na 3 minuty, żeby zrobić parę skłonów, ale wiemy, tankowanie auta, kawa, korzystanie z toalety to też są momenty, w których możemy wyjść z auta, zrobić parę przysiadów, pomachać rękami i znowu zrobić parę skłonów, przeciągnąć się, bo to są te małe rzeczy, które naprawdę gdzieś tam w perspektywie tygodni, miesięcy, lat może nie zahamują wszystkiego, co się dzieje. To znaczy, może zahamują, nie zastopują, ale może uda się to wyhamować i może gdzieś tam zmniejszy to dyskomfort, który jest spowodowany no, tym siedzeniem.
11: W którym momencie możemy dostrzec, że ciało wysyła nam takie sygnały, że powinniśmy się udać do fizjoterapeuty? Co jest takim czerwonym światłem, może żółtym?
12: To powiedzmy tak, żółtym nazwałbym dyskomfort, ponieważ no ból będzie światłem czerwonym, ale dyskomfort, jakieś lekkie napięcia, szczególnie z ran, rana, gdzieś tam wstajemy i trochę nas ciągnie w plecach, gdzieś tam czujemy, że szyja jest spięta, czasem to już może będą czerwone światła, jak pojawia się jakieś mrowienie. No i oczywiście ból to są momenty, w których fajnie jakbyśmy zastanowili się nad tym, czy robimy coś dla naszego zdrowia. Zawsze łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, to taka bardzo znana zasada, no i zawsze też będzie łatwiej wyprowadzić się po żółtym świetle, powiedzmy, niż czerwonym. Także myślę, że dyskomfort, właśnie takie poczucie napięcia, sztywności, najczęściej jest to szyja, lędźwie, czy okolice gdzieś tam bioder, pośladków, no a czerwonym światłem będzie już ból. To no wtedy, przecież wiadomo, są też łatwiejsze środki, tak, wzięcie tabletki przeciwbólowej, co też jest częstym sposobem, ale oczywiście raczej bym odradzał. Ewentualnie, jak jest bardzo źle, wziąć tabletkę przeciwbólową, ale umówić się na za tydzień do fizjoterapeuty czy do lekarza.
11: Dużo osób teraz trenuje, chodzi na siłownię, robi to samodzielnie, a czy zawsze to jest bezpieczne i poprawne? Ponieważ no nie wszyscy mają taką szeroką wiedzę, jak właśnie fizjoterapeuta czy trener personalny, żeby dobrze korzystać z tych urządzeń na siłowni.
12: Jasna sprawa. Myślę, że tutaj wpadamy trochę, nie nazwałbym tego pętlą, ale może spiralą czy takim zjawiskiem, gdzie ludzie boją się aktywności fizycznej, ponieważ boją się ją wykonywać źle. Ja jednak ludziom zalecam, żeby to robili, ponieważ nie zalecam im oczywiście, żeby szli i przekraczali od razu swoje granice na siłowni czy na bieżni, czy gdziekolwiek, ale naprawdę każdy ruch, każda aktywność fizyczna będzie lepsza niż jej brak. I jeżeli pan typowy Kowalski tak zwany pójdzie i pomacha hantlami i sztangą, no to jeżeli nie będzie próbował sobie czegoś udowodnić, tylko pójdzie się spocić, trochę porozciągać, trochę coś tam ciężkiego podnieść, przenieść, to na pewno wyjdzie mu to na zdrowie i być może złapie bakcyla i stwierdzi, że no chodzę już jakiś czas, robię to sam, to może gdzieś lepiej zrobić krok w przód, umówić się z trenerem, czy spróbować wykupić plan. To też warto o tym powiedzieć, że mam świadomość, że treningi personalne, wizyty u fizjoterapeuty to są drogie rzeczy, nie każdego na to stać, ale u mnie zdarza się naprawdę wielu klientów, którzy przychodzą, wykupują na przykład 3, 4, no czasem 10 konsultacji, chociaż 10 no to już jest większy koszt, ale na przykład po tych paru konsultacjach są w stanie poprawić tą swoją technikę na tyle, żeby czuć się dużo bezpieczniej. Więc to też nie musi się wiązać z chodzeniem na treningi kilka lat i ze stałym kosztem kilkuset, czy tam nawet więcej niż 1000 zł miesięcznie. Tak samo bardzo popularną opcją jest opcja planu treningowego, gdzie po prostu trener czy fizjoterapeuta rozpisuje nam plan, umawiamy się na konsultację, w ciągu godziny, półtorej jest ten plan omawiany, wszystkie wątpliwości są, mamy nadzieję, rozwiewane i tak samo ta osoba czuje się wtedy bezpieczniej. Na pewno efekty też będą lepsze, ale przede wszystkim to ryzyko kontuzji, czy no kontuzja też duże słowo, ale ryzyko gdzieś tam błędnej techniki czy pojawienia się kolejnych dyskomfortów jest na pewno dużo mniejsze.
11: Wspomniałeś też wcześniej o tej regularności, że ta codzienna aktywność, nawet te 5-10-15 minut jest ważna. Czy można z łatwością stwierdzić, że po iluś konkretnie dniach wpada się w rutynę, że nam łatwiej to przychodzi, nawet jak ktoś nie przypada za na przykład siłownią konkretnie, ale powtórzy to kilkanaście dni z rzędu, to potem jest mu łatwiej?
12: Na pewno jest łatwiej po którymś razie, jak ze wszystkim, ale nie będę tutaj wychodził naprzód z jakimiś liczbami. Obstawiam, że jeżeli byśmy przeszukali troszeczkę PubMedu czy tam na Google Scholar, to znaleźlibyśmy na pewno jakieś badania, które pokazują nam mniej więcej widełki czasowe, kiedy coś zaczyna być rutyną albo kiedy zaczyna być coraz łatwiejsze. Jestem pewny, że tak się dzieje, ale myślę, że dla jednej osoby będzie to tydzień, ponieważ przy trzecich zajęciach już na przykład będzie fajnie, będzie się lepiej czuć. Dla innych to będą

0: Może nie ograniczajmy się, ale ważne to, żeby starsi ludzie także byli aktywni fizycznie, bo tutaj na przykład myślę, że można to nazwać błędnym kołem. Często starsi ludzie, powiedzmy, siadają już na kanapie, bo coś ich boli, no a niestety od siedzenia będzie ich najprawdopodobniej bolało tylko bardziej. No i niestety czasem trzeba przełamać ten ból i się ruszyć z przysłowiowej kanapy, bo to pomoże nam zwalczyć ten ból i cieszyć się gdzieś tam pełnią życia przez dłuższy czas. No ale tak jak powiedziałaś, jak najbardziej jest to długoterminowa inwestycja na przyszłość i gdzieś tam fajnie by było dalej przecież po 60 cieszyć się życiem, podróżować czy uprawiać sport.
1: Co ciekawe, hipotetycznie, gdyby w jednym momencie zadziałały wszystkie mięśnie w ciele człowieka, to powstałaby siła o mocy 25 ton. Lasy pod szczególnym nadzorem. Mowa o zagrożeniu pożarowym, które w nadleśnictwie Miliczy wykrywane jest przy użyciu cyfrowego systemu monitoringu. Przed laty na wieżach obserwacyjnych pracowali obserwatorzy, teraz nad lasem stacjonują kamery. O szczegółach naszemu reporterowi Sebastianowi Stelmachowi opowiedzieli leśnik Alicja Ołtaszewska z nadleśnictwa Milicz oraz obserwator systemu monitoringu Robert Waleriańczyk.
2: Nadleśnictwo Milicz, jak każde nadleśnictwo w Polsce, prowadzi stały system monitoringu sytuacji w lasach, czy nie dochodzi w nich do pożarów. Macie słynne dwie wieże, o których wiele lat temu rozmawialiśmy. No właśnie, gdzie one są i czym, że tak powiem, zajmują się obserwatorzy nadleśnictwa w swojej codziennej pracy?
3: Alicja Ołtaszewska, starszy specjalista służby leśnej do spraw ochrony lasu i ochrony PPOŻ w nadleśnictwie Milicz. Wieże znajdują się niezmiennie w tych samych miejscach, czyli blisko miejscowości Zwierzyniec oraz blisko miejscowości Łazy Wielkie. Natomiast samo wzgórze, na którym znajduje się ta wieża, jest to wzgórze Gęśnica. Najwyższe wzniesienie w okolicy. Obie są jednakowe, z kręgów betonowych, wysokości około 32 metrów, z kabiną obserwatora na szczycie. I teraz tak, do niedawna mieliśmy obserwatorów, ludzi, którzy siedzieli na tych wieżach, natomiast na dzień dzisiejszy, od właściwie od roku 22, mamy kamery zamontowane, czyli nie potrzebujemy już obserwatorów bezpośrednio na wieżach, natomiast kamery przesyłają nam obraz do punktu alarmowo-dyspozycyjnego w nadleśnictwie Milicz i na podstawie tego obrazu wyszukujemy pożar.
2: No właśnie, dużo się zmieniło. Parę lat temu byliśmy na wzgórzu Gęślica, wchodziliśmy na szczyt wieży, gdzie pracował obserwator. Teraz pracuje on w Miliczu, w siedzibie nadleśnictwa. Co do jego obowiązków należy?
3: Do obowiązków obserwatora w tym sezonie największego zagrożenia pożarowego, czyli powiedzmy, że to jest od 1 marca do 30 września, obserwator, dyżurny punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli w skrócie PAD, przychodzi do biura nadleśnictwa i w tym miejscu włącza system, który przesyła nam obraz tutaj do punktu oraz pomaga w wykrywaniu pożarów. Czyli zadanie obserwatora polega na tym, żeby wszystko uruchomić, a następnie obserwować obraz z kamer. Mamy w sumie po 6 kamer. Jedna jest kamera obrotowa z 30-krotnym zoomem właśnie na jednej i na drugiej wieży. Natomiast dodatkowo mamy 5 kamer stałopozycyjnych i one patrzą tylko i wyłącznie w jednym kierunku i ten obraz nam się nakrywa, dając pełną panoramę, pełen widok. Dyżurny, który tu pracuje, ma dodatkowo, że tak powiem, pomoc w postaci wykrywania i detekcji przez system, ponieważ nie musi on tylko i wyłącznie patrzeć na obraz, na monitorach, ale ma również system, który wykrywa potencjalne zagrożenie, potencjalne zadymienie. Z tym, że tak, nie każde zadymienie to jest faktycznie pożar lasu. To może być zakurzenie spowodowane oraniem ciągnika rolniczego, to może być parowanie wody po jakichś intensywniejszych opadach deszczu, może to być rozpalony po prostu piec i dym wydobywający się z komina.
2: Czy zastosowanie tego nowoczesnego systemu monitoringu przy użyciu kamer i jednego obserwatora, nie jak wcześniej dwóch obserwatorów, daje lepsze efekty? Widzicie zmianę na plus, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe w lasach?
3: Oczywiście, że tak. Jest to jednak system bezpieczniejszy, dokładniejszy. Bezpieczniejszy szczególnie dla ludzi, dla obserwatorów, którzy byli na wieżach. No wiadomo, warunki, jakie na wieżach panują, to bywają różne. Od zimna w okresie tym wiosennym i późno jesiennym poprzez upały po prostu w lipcu, w sierpniu. Tak więc tutaj czynnik ludzki był bardziej czynnikiem determinującym do zmiany systemu. Natomiast sam system jest również bardzo dobry. Jest to system jeszcze uczący się, jeszcze rozwijany, więc myślę, że z biegiem lat będzie to również system, który wejdzie na większy obszar Polski, no i będzie pomagał w pracy nam, leśnikom, w wykrywaniu tych pożarów.
2: Mówiąc pół żartem, pół serio, oko kamery jest sprawniejsze niż oko obserwatorów, więcej zauważy, dokładniej wskaże lokalizację pożaru?
3: Samo oko kamery na pewno nie jest dokładniejsze, ponieważ

0: Jednak ma swoje ograniczenia. Wzrok obserwatora wspomagany lornetką byłby na pewno dokładniejszy, zależy oczywiście też od człowieka. Natomiast samo to wspomaganie w postaci detekcji, wykrywania, czyli tego inteligentnego systemu, powoduje, że no jest on jednak dokładniejszy od człowieka.
1: Na czym polega pana codzienna praca, siedząc tutaj w biurze w Nadleśnictwie Milicz i obserwując nasze okoliczne lasy?
2: Robert Walerianczyk, obserwator. Codzienna praca od 11 do 8 godzin to schodzi. Na włączeniu dwóch monitorów i obserwacji obrazu na monitorach i czy nie ma jakiegoś zadymienia. Trzeba skorygować to, czy to właśnie jest dym z komina, czy pożar lasu. W komputerze tutaj sygnał daje, jeżeli kamera rozpozna jakieś zadymienie, to jest sygnał i wtedy właśnie trzeba to zweryfikować, czy to jest pożar lasu, czy jakieś inne zadymienie. Kamera 360 stopni dookoła patrzy na obszar i jeżeli wykryje zadymienie, to włącza się taka linia czerwona i wtedy kamera wyświetla obraz z powiększeniem i weryfikujemy, czy to jest pożar, czy zadymienie jakieś.
1: No i zakładając, że jest to pożar, co dalej? Na czym te dalsze działania pana polegają?
2: No jeżeli jest to pożar, to dalsze działania polegają na powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej, później osób z nadleśnictwa, wozu patrolowego z nadleśnictwa, przede wszystkim leśniczego, żeby to potwierdził jeszcze, czy to jest faktycznie pożar lasu.
1: Dużo takich sytuacji już pan obserwował?
2: Dużo sytuacji kamera pokazuje tutaj, ale to przeważnie są jakieś zadymienia, dym z komina, jakaś tam orka.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Przypilnują bezpieczeństwa uczniów w Trzebnicy. Funkcjonariusze z trzebnickiej policji będą patrolować okolice szkół. To w związku z tym, że jutro rozpocznie się nowy rok szkolny. O bezpieczeństwie dzieci mówi starszy aspirant Daria Żydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
5: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na drogach, szczególnie w rejonie szkół, pojawi się zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży. Dlatego policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Będziemy zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także na sposób, w jaki dzieci są dowożone do szkół. Chciałabym jednak podkreślić, że bezpieczeństwo dziecka zaczyna się przede wszystkim w domu. Rodzice powinni jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z dzieckiem przejść trasę do szkoły. Warto pokazać mu, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, gdzie zachować szczególną ostrożność i przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drodze. Pamiętajmy, że najkrótsza droga nie zawsze jest tą drogą najbezpieczniejszą. Ważne jest również, aby nie zakładać, że dziecko po przejściu tej trasy kilka razy od razu będzie potrafiło bezpiecznie poruszać się po drodze. Szczególnie młodsze dzieci wymagają naszej uwagi i stopniowego oczywiście przygotowania do samodzielności. Apelujemy również do kierowców. Pamiętajmy, że początek roku szkolnego oznacza większy ruch w pobliżu placówek oświatowych. Dzieci bywają nieprzewidywalne. Mogą nagle wejść na jezdnię, dlatego w rejonie szkół, przejść dla pieszych i przystanków zachowujmy szczególną ostrożność, zdejmijmy nogę z gazu, zwolnijmy i obserwujmy otoczenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Widoczność. Warto zadbać o elementy odblaskowe przy ubraniu czy plecaku dziecka. Dzięki nim kierowca może wcześniej zauważyć małego pieszego, szczególnie rano, wieczorem czy podczas gorszej pogody. Pamiętajmy, że małymi krokami zbliża się jesień. Ten zmrok zapada znacznie wcześniej, dlatego też ta widoczność jest znacznie ograniczona. Zadbajmy o element odblaskowy dla naszego dziecka. Rodzicom, którzy odwożą dzieci do szkoły, przypominamy natomiast, aby korzystali z pasów bezpieczeństwa i oczywiście odpowiednich urządzeń do przewożenia dzieci. Pamiętajmy, abyśmy wysadzali dzieci w miejscu dozwolonym, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla niego ani innych uczestników ruchu. Nie zatrzymujmy się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy w miejscu, które ogranicza widoczność. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy w tym dniu sami.
4: Startują Dni Karpia w Dolinie. Dolinie Baryczy to już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. Jak słyszymy, to nie tylko okazja do spróbowania karpia milickiego, ale także do obcowania z przyrodą Doliny Baryczy.
6: Anna Urbańczyk, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, koordynatorka Dni Karpia.
7: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To ponad 100 wydarzeń trwających przez 15 tygodni od września do połowy grudnia. I uwierzcie mi, trudno znaleźć w Polsce drugi taki festiwal, który trwałby przez 3,5 miesiąca, skupiał 40 organizatorów i odbywał się w 50 różnych miejscach, angażując cały region.
6: Doliny Baryczy nie da się odkryć podczas jednej wizyty. Jesień jest szczególna, bo oprócz pięknej przyrody odbywają się odłowy, pojawiają się hurtowo rybożerne ptaki. Restauracje zapraszają na przecudnego i przesmacznego karpia. Dni karpia są pretekstem dobrym, żeby przyjechać na konkretne wydarzenie i zostać na cały weekend. Można zaplanować sobie jazdę rowerem, pospacerować, zjeść lokalnie, umówić się z przewodnikiem, lokalnym ornitologiem. Moi znajomi przyjeżdżają tutaj od 20 lat i za każdym razem poznają coś nowego. Ostatnio mi powiedzieli, że nie spodziewali się, że jest tutaj tyle do odkrycia. Dolinę Baryczy na Dniach Karpia można zwiedzić aktywnie kajakiem, rowerem, spacerem, czy spróbować swoich sił na imprezach biegowych. Rodzinnie zapraszamy na spacery z ornitologiem, z przewodnikiem, który opowie o ciekawostkach historycznych, z przyrodnikami. Ja na przykład sama w dorosłym życiu dowiedziałam się dopiero na takim spacerze ornitologicznym, że kaczka jedną półkulą odpoczywa i śpi, a drugą czuwa w tym samym czasie, obserwując, czy nadchodzi niebezpieczeństwo. Zapraszamy też na zawody wędkarskie. W tym roku nowość, można będzie połowić nawet nocą. Karp, jak owoce morza, musi być świeży. Dlatego zapraszamy na wydarzenia kulinarne na Dniach Karpia w Dolinie Baryczy. To tutaj krótki łańcuch dostaw gwarantuje, że z naszych gospodarstw rybackich prosto do restauracji i na Państwa talerze trafia smaczna, świeża ryba. To ona, ale razem też z kucharzami, którzy wymyślają coraz nowe odsłony karpia, można zjeść i uczestniczyć w niesamowitej biesiadzie rybnej na kolacjach rybnych. Można też skorzystać z innej formuły, czyli talerzy rybnych rozmaitości, czyli zamówić stolik indywidualnie w miesiącu październiku lub listopadzie i skorzystać ze specjalnego menu, które tylko na Dniach Karpia jest podawane. Można w końcu wcielić się w jury mistrza karpia, zagłosować na ulubione danie. Mistrzów karpia reprezentuje kulinarny szlak karpia. To inicjatywa, która łączy lokalnych hodowców karpia i restauracje. To w tym roku 9 restauracji, które chcą pokazać, że karpia nie je się tylko w Wigilię i nie jest to tylko przyrządzony karp smażony z cebulą, ale można przygotować go przez cały rok i podawać różnorodniej w nowoczesnych odsłonach. Poszczegóły odsyłam na www.dnikarpia.barycz.pl i do polubienia naszych mediów społecznościowych. Bądźcie na bieżąco.
4: Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, dowiedział się nasz reporter Sebastian Stelmach. Rozmawiał on z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieżach przeciwpożarowej w Gatce.
1: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Omówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
8: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasu są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich, o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
1: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica, a to jak rozumiem w takiej piramidzie żywnościowej choćby zwierzyny leśnej już tej większej, to też ważne elementy.
8: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady wbrew pozorom i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
1: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
8: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ścioła, czyli wierzchnia warstwa gleby, jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże, wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy na to dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
1: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
8: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
1: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
8: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy, no przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
1: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
8: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
8: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
8: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Leśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia i między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest tam bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co wy robicie, żeby, jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
8: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, centrum dowodzenia w Nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
8: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gatka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnicy Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie, i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czyli już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie Nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest sprowadzona na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Technicznie są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować, jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu, od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
8: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
1: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
8: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy choćby ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
9: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze. Ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gatka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
9: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu? Albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
9: Tak. Największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek. Ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
9: 8 rok tutaj już jestem. Cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju, jeszcze raz spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? Przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
9: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
1: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
9: Nie. To już jest wyćwiczone może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
1: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
9: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na Gatce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny. Ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
4: Historia Doliny Baryczy w bajkowej formie. Znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, opowiedział autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
10: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
1: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
10: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym, mówi, co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę. Kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak, oto pan, mówi, a pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
1: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
10: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat, diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem. Wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców w historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach, w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej drogi Słów-Żmigród. To mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy, po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
1: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
10: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie szóstej klasy czy siódmej to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
1: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
10: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, 1,5 roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi ja nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
1: 1,5 roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
10: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów Barry Mill, skrzatka Dziewanka, Szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
1: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
10: Ona jest dla 3 pokoleń tak naprawdę, tak? 8-latek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od 10 lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.
3: Magazyn lokalny.
4: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Viltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską oraz Agatą Kot.
1: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
11: Filip Stramecki, kierownik do spraw medycznych Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Viltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem doświadczeniem pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć w różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
1: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
11: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować inne miejsce.
1: Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Mielickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
12: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów, do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
1: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
12: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
1: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
13: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
1: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
13: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
1: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi, przychodzi do was i co dalej?
13: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:00-13:00.
4: Byli rowerową pustynią, jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. Sebastian Stelmach rozmawiał o szczegółach obu rowerowych inwestycji z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą.
1: Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt dolnośląskiej cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
14: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawą, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. Jednak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa Kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
14: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tę rękawicę i realizuje tę ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę Kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic gminy z gminą Trzebnica, później Trzebnicy z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy Wzgórza Trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na Wzgórzach Trzebnickich swoje umiejętności i to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
14: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji, między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
13: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa Kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać. A w kierunku Czeszowa też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich nich do użytku?
13: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzemińskiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
14: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby Zawoni, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy, wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają kolej, jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
4: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Stelmach.
15: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca Fundacja Frankonia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia, no i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
1: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic.
15: Kiedy historia się przetaczała za oknami i następowały przemiany ustrojowe, 90-91 rok, koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w Kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego, i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 zł. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
1: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
15: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Klugego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite, podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Klugego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
1: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów, ostatnich lat powiedzmy niemieckich w Miliczu.
15: No proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na 4 jarmarkach rocznie na milickim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
1: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
15: No Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Reke Folmerstein z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
1: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
15: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, 5., 6. klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia więcej swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej, to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze, przerwano szlaki komunikacyjne. Po drugie, szlaki transportowe. Uderzyło to w handel. Uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
1: Jakich rozwiązań szukali ówcześni Miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych Miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
15: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki, chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek.

0: Marek, będziecie mieli opiekę zdrowotną, będziecie mieli nowe drogi i ludzie poszli za tym.
1: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz, a co za tym idzie, wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
0: Po pierwsze, było trudno. Mówię o książce Klugego, Kronik der Stadt Milicz, czyli Kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest to, te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki, publikacje.
1: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej, ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
0: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
1: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza a tymi wcześniejszymi tytułami?
0: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografię swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa. Jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów Kroniki Doliny Baryczy. W międzyczasie powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
1: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
1: Czy planuje pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
0: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać, i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
1: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy no, zna pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
0: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Miliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.
2: Próbował serwowanego jedzenia, odwiedził trzy lokale, nie smakowało nic. Na koniec Książulo we wrocławskim zoo. Obserwowany przez ponad 2 miliony internautów youtuber

0: odwiedził ogród zoologiczny we Wrocławiu. Na jednym z lokali, karczmie u lwa, nie zostawił suchej nitki. Co na to zoo?
1: Wszystkie punkty gastronomiczne na terenie ogrodu są prowadzone przez niezależne, zewnętrzne podmioty na podstawie umów dzierżawy i najmu zawieranych wiele lat temu. Zoo Wrocław nie prowadzi bezpośredniej działalności gastronomicznej, nie przygotowuje posiłków, ani nie kształtuje polityki cenowej poszczególnych lokali.
0: Mówi nam rzeczniczka ogrodu Aleksandra Kozłowska. Karczma u lwa to według oceny Google'a najgorzej oceniana restauracja we Wrocławiu. Książulo skrytykował tam absurdalnie wysokie ceny, najgorszej jakości produkty i zagrożenie zatrucia. Słyszymy, że zarząd zoo wyciągnie z tej sytuacji konsekwencje.
1: Zwróciliśmy się już do wszystkich najemców o pilne przedstawienie stanowiska w odniesieniu do formułowanych zarzutów. Dalsze decyzje podejmiemy po ich analizie w oparciu o obowiązujące przepisy i możliwości formalno-prawne.
0: Właściciele karczmy nie chcą na razie udzielać komentarza. Podobnie jak pozostałe dwa lokale, też zdaniem Książula serwujące słabej jakości jedzenie. Rocznie zoo odwiedza ponad 1,5 miliona osób. Słabych opinii o gastronomii w ogrodzie było wcześniej mnóstwo.
2: SK2.

Jest dziewiąta, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali wczoraj przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. A dodajmy, dziś możliwe kolejne burze i MGW objęło

0: alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję ze strony rosyjskiej. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: Trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj mogli wyłączyć budzik i mogą spać do woli. Ja, żeby zdążyć na 9 do Radia SK2, ten budzik nastawić musiałem, ale z drugiej strony bardzo się cieszę na pierwsze wrześniowe spotkanie z wami. Michał Hanczak, zapraszam na Radio Śniadaniowe. Ignacy, czekam na znak, na dobry początek.

Wiktor Waligura i jego hit 4 pory roku na antenie Radia SK2. My przez 4 pory roku, czy to wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. No i też przez cały rok, z jakimiś małymi wyjątkami, w każdą sobotę od 9 rano czekam na was przy mikrofonie i w głośnikach z radiem śniadaniowym, które mam nadzieję wprowadza was w dobry nastrój na cały dwudzionek. Trochę pomysłów na ten weekend na pewno się dzisiaj pojawi. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 5 dzień września, imieniny Doroty między innymi. Więc wszystkie Dorki, Doroty, Dorcie pozdrawiam, bo na pewno wśród słuchaczek naszej stacji takie panie o tym imieniu są. Ale to też Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i wiadomo, że dobro czynić warto cały rok, ale dzisiaj szczególnie można wesprzeć jakąś zbiórkę, można podziałać w wolontariacie, ale też takie małe, codzienne gesty się liczą. Na przykład, jeżeli pomożecie przy sobotnich porządkach w domu, to też jest dobry uczynek. No więc w takim razie, nie wiem, może ktoś chciałby u mnie posprzątać i mi pomóc. I tu, podejrzewam, zapada cisza. I ciszę teraz wam zagram. To będzie Kamil Bednarek, potem jeszcze Sylwia Grzeszczak i Lombard. A jeżeli chcecie pochwalić się tym, co dobrego dzisiaj robicie albo zamierzacie zrobić, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2. SK

0: Na błysk. To znowu może odnosić się do sobotnich porządków, ale może teraz tym tematem się nie zajmujmy, skupmy się na muzyce. Dawid Podsiadło za nami, ale w Radiu SK2 za chwilę zagram jeden z hitów, które na pewno znacie. Jeżeli nie umiecie tekstu, to na pewno umiecie go klaskać, bo klaskanie to jest rzeczywiście bardzo ważny element tej piosenki. Piotr Rubik w tym tygodniu, konkretnie przedwczoraj, obchodził urodziny. To jest oczywiście znakomity dyrygent, kompozytor zarówno muzyki popowej, ale też filmowej czy teatralnej. No ale wiadomo, że wszyscy przede wszystkim kojarzą Piotra Rubika z tego klaskania. Ale wcale Piotrowi Rubikowi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo po prostu ma do siebie i do całej tej sytuacji dystans.
1: To jest duży sukces zapisać się w całym tym cyklu Twoja Stara, prawda? To jest coś, co tylko się należy osobom, które naprawdę są w umysłach każdego. W związku z tym bardzo się cieszę i zawsze powtarzam wszystkim mamom na koncercie, żeby zwróciły uwagę, jak się klaszcze, ponieważ od następnego tygodnia ich dzieci będą mogły już mówić z dumą, że moja stara klaszcze u Rubika i ma certyfikat właśnie odbytego specjalnie kursu klaskania. Na każdym koncercie taki certyfikat wirtualny można dostać, więc wszystkie mamy zapraszamy.
0: To w takim razie teraz zarządzam ćwiczenia z tego klaskania, bo zagram wam hity, niech mówią, że to nie jest miłość, a Piotrowi Rubikowi życzę, żeby to poczucie humoru nigdy nie ustępowało i żeby zawsze ten dystans do siebie miał. No i oczywiście kolejnego wspaniałego hitu na miarę tego, który gram właśnie teraz.

0: Na pewno wczoraj po południu dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i zaczęły pierwszy weekend po kilku pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że odpoczniecie i że nie macie jeszcze za dużo zadane na ten weekend. To jest rok szkolny pełen zmian, no bo rzeczywiście telefony musiały zostać w wielu przypadkach w szafkach albo w specjalnych skrytkach. I tych smartfonów w czasie lekcji to na pewno, ale nawet w czasie przerwy używać od tego roku nie można. Jak się dzieci, uczniowie z tym mają?
1: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Bez problemu. No, odłożyć telefon, bo
3: tak będzie lepiej. Będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
0: A proszę, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chociaż podejrzewam, że są uczniowie, dla których brak telefonu to jak brak ręki. W szkołach uczniowie bez smartfonów, a w Radiu SK2 kot bez ogona. Czyli jeden z hitów zespołu Various Monks z Kasią Stankiewicz. Zagram jeszcze przed godziną 10.
4: SK2. Reklama.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
7: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
8: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
10: Czyta lektor AI.

0: Sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
6: I po reklamie.

0: o bilety. Biletów nie trzeba natomiast na koncerty z cyklu SK Music Tour. Jeszcze nasza letnia trasa koncertowa trwa i dziś będziemy w województwie łódzkim, konkretnie w Zelowie i dziś i jutro tam koncerty, na które naprawdę wstęp jest wolny. Dzisiaj na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa Maryla Rodowicz. W ramach przygotowania do tego koncertu, żeby powtórzyć sobie teksty albo po prostu dla przyjemności i przypomnienia, jeden z wielkich hitów Maryli zagram zaraz po newsach o 10.
1: SK2. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Tu Kacper Michalak. Trwają dni karpia w Dolinie Baryczy i z tej okazji masa wydarzeń na północy Dolnego Śląska. Za nami dzień otwarty w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu, natomiast przed nami duża impreza przy Stadionie Miejskim. Karp Fest, czyli Festiwal Karpia Milickiego. Miejsce pełne atrakcji, przede wszystkim muzycznych. W sobotę od 18 wystąpią tam Metro, Wojciech Baranowski, Agnieszka Chylińska, Ballbreaker i pierwszy dzień zamkną DJ-e Loro oraz Tosik.
18: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. W miejscowości Górsk doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył dziś finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii.

0: Akcja potrwa przez cały weekend.
1: Są takie zawody sportowe, które można podziwiać, ale trzeba cały czas zadzierać głowę i patrzeć w górę, najlepiej przez lornetkę. O tych zawodach już za kilka chwil Wam opowiem. W tej godzinie też zagram najnowszy hit Sanach, który jest jeszcze gorący i świeżutki, ale wcześniej zapowiadana Maryla Rodowicz. Ale to już było. Potem jeszcze męskie granie orkiestry i hit tańcze. Michał Hanczak, zapraszam, dzień dobry.

0: To Antek Smykiewicz na antenie Radia SK2, oczywiście jego hit Pomimo Burz, a ja mam nadzieję, że jedyna burza, jaka dzisiaj w Krynicy Zdroju się pojawi, to burza oklasków. Dla highlinerów, czyli takich zawodników, którzy chodzą wysoko nad ziemią po linie. Zawody highlinerów od kilku dni odbywają się w Krynicy Zdroju, dzisiaj finały, no i rzeczywiście będzie na co popatrzeć i nawet stojąc twardo na ziemi poczuje się adrenalinę. Zapowiada Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody te organizuje.
1: Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby lornetki wziąć, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 metrów nad poziomem gruntu.
0: Finał zawodów highlinerów dzisiaj w Krynicy Zdroju, ale są takie sytuacje, które trochę przypominają ryzykiem chodzenie po linie na wysokości i to jest na przykład próba odmówienia swojej partnerce wyjścia z nią po zakupy albo wyniesienia śmieci. Także uważajcie, panowie. Sarsa już teraz na antenie Radia SK2. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Środa, czwartek to tytuł tego hitu, a tymczasem sobota zdecydowanie dużo lepszy dzień w tygodniu niż środa, czwartek. Tu Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Kto był wczoraj na PGE Narodowym na finale stadionowej trasy Sanach? Niestety mnie nie było, dlatego liczę na wasze opowieści, może jakieś relacje. Zawsze możecie na Messengerze Radia SK2 coś podesłać, albo po prostu znaleźć mnie na Instagramie i tam na przykład o swoich wrażeniach napisać. Ale tak czy owak, przy tej wokalistce na chwilę się zatrzymam, bo nie dość, że zagrała koncert na Stadionie Narodowym po raz kolejny, to jeszcze w tym tygodniu obchodziła urodziny. A czy Sanach pamięta swój pierwszy występ w karierze?
1: Myślę, że gdzieś w przedszkolu. ale tak nie, taki poważny. Najważniejszy mój pierwszy raz na scenie, myślę, że to był jednak w kawiarni na Chłodnej. Grałam taki koncercik, gdzie rzeczywiście już swoje piosenki tam śpiewałam przy pianinku i był właśnie tam kwartet skrzypcowy, dziewczyny z mojej szkoły. Wtedy tak niczym się takim nie stresowałam, tylko może tym, co będę mówić pomiędzy piosenkami, to tak pamiętam.
0: I to jest właśnie piękna historia. Kilka lat wystarczyło, żeby małe kawiarnie zamienić na wielkie stadiony i co więcej zapełniać je do ostatniego miejsca. Tego oczywiście Sanach można pogratulować i pozazdrościć, no i można posłuchać, bo Sanach ostatnio dużo nowości nam dostarcza, było ITP i TD, potem pojawił się Kapitan, a tuż przed finałem trasy na Stadionie Narodowym wczoraj pojawił się singiel pod tytułem Cichosza. I tę piosenkę teraz w Radiu SK2 wam zagram.
2: SK2.

0: wrażenie. Bero może mówić o kolejnym hicie do kolekcji, bo ma na koncie już na przykład taki hit jak Jeszcze będzie pięknie, albo Mama mówiła mi, a teraz przyszedł czas na piosenkę pod tytułem Wychowany w Polsce. No i oczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, również ten singiel się pojawia. A jeśli chodzi o emocje, to my Polsce zawsze kibicujemy. Dzisiaj kibicujemy od godziny 18 naszym siatkarkom. Przypomnę, że Polki zagrają z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Dziewczyny, do boju, jesteśmy z wami i wierzymy, że naprawdę będzie dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Czy wybierasz, co zyskujesz? Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: bo po prostu leniuchuję w weekend, co też jest wspaniałe i czego w sumie trochę zazdroszczę. Do której grupy należycie? No ja pracuję, ale z wielką przyjemnością, bo po godzinie 11 zagram wam między innymi hity takich artystów jak Tila, Sound & Grace, Artur Rojek, ale też Lady Punk czy Zalia.
1: SK2. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41...
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11...
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 11. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
18: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
17: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać już od południa, nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18 rusza spotkanie Polska-Włochy. Dodajmy, jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie opowiemy o 12, a tymczasem wracamy do grania najlepszych polskich hitów w Radiu Śniadaniowym. A teraz Ty. To jest tytuł pierwszej piosenki, którą dla Was teraz mam. No i pewnie ten tekst w domach dzisiaj też słychać. A teraz Ty wyniesiesz śmieci. A teraz Ty zrobisz zakupy. Ale ta piosenka jest o czymś innym. Michał Hanczak, witajcie.

0: jeżeli za waszym oknem słońca dzisiaj trochę brakuje, to w głośnikach ono jest, jeżeli włączacie Radio SK2, choćby dzięki tej piosence. To I Love You zespołu T-Love. My kochamy tu polskie hity i wszystko, co z polską muzyką związane. I na przykład w Krakowie od kilku dni jest taki muzyczny, nowy całkiem mural. Poświęcony jest wyjątkowemu artyście, jakim był Andrzej Zaucha. A powstał niedaleko miejsca, w którym mieszkał ten wokalista. Autorem muralu jest Piotr Tuseja-Worski. Choć tyle
1: innych jest. Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tuse to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
2: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć ten mural, to czeka on w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43. A w Radiu SK2 teraz Artur Rojek i jego najnowszy singiel Mira Fiori, zapowiadający album, który już za dwa tygodnie. SK2.
3: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: hitach zespołu Lady Punk można przebierać do woli i co chwilę zagrać coś innego. Tym razem wybrałem dla was Zostawcie Titanica. To jest Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. I teraz będzie ciekawa sytuacja, bo zagram wam za chwilę hit Zali, Tylko kochaj mnie, ale wcześniej pojawi się piosenka o łudząco podobnym tytule, tylko słowa trzeba zamienić miejscami. Tylko mnie kochaj. Za tą piosenką stoi zespół Goja, a wokalistka Goi, Magda Wójcik, kilka dni temu miała urodziny i na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Magda to nie tylko wokalistka, to też świetna tekściarka, która w ostatnich latach pisała m.in. dla Bledki, Sanach, Bryskiej czy Maćka Skiby i wielu innych artystów. Ale rzeczywiście cofnijmy się do lat 90., kiedy Magda zaczynała karierę w grupie Goja. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie i wejście do zespołu?
1: Próba w takim bunkrze. Chłopaki mieli salę prób w bunkrze, takim rzeczywiście regularnym. I tam przyjechałam na próbę do nich, ponieważ zwiałam z lekcji muzyki i pojechałam, ponieważ szukali wokalistki i stwierdziłam, że spróbuję i od razu ich ujęłam swoim wszystkim.
0: A potem w kolejnych latach Magda oczarowała wszystkim, a przede wszystkim swoim głosem, całą Polskę. Choćby hitem Smak Słów czy Tylko Mnie Kochaj, czyli tą filmową piosenką z filmu o tym samym tytule. Teraz właśnie ten hit sobie przypomnimy.
2: SK2.

0: Dawid Podsiadło na dobry nastrój w sobotnie przedpołudnie. To jego tazosy na antenie Radia SK2, że gramy tu najlepsze polskie hity, to przed 12 jeszcze m.in. Myslowic, Marisa, czy też co nieco od zespołu Baim. Ale wcześniej o akcji dla tych, którzy lubią przygody i niespodzianki, ponieważ po raz pierwszy w Polsce jedna z tanich linii lotniczych organizuje akcję, w której 25 osób wsiądzie na pokład samolotu w nieznane. O miejscu lądowania, do którego dolecą, dowiedzą się jak dolecą, czyli jak wylądują. I na tym polega cała ta zabawa. W sumie bardzo fajna akcja, nieważne przecież, że dokąd się leci, ważne z kim, a w tym przypadku nawet ważniejsze bez kogo, byleby bez szefa i jak najdalej od pracy.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
4: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie.

0: Z Beatą i zespołem Bajm dobiliśmy praktycznie do godziny 12. W południe oczywiście newsy z kraju i ze świata, a po południu zagram wam w Radiu Śniadaniowym jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio. Numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli Bez końca, Oskara Cymsa. Możecie głosować bez końca na tę piosenkę na sk2.pl, a każda lista w każdy piątek od godziny 18 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Halo Wrocław.

0: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Sukat Spermichalak. W następny weekend warto będzie zajrzeć do Trzebnicy. Przed nami 46. Trzebnickie Święto Sadów i Plonów. Czeka nas zatem dożynkowa atmosfera. Będzie co zjeść i wypić, będzie czego posłuchać. Po prostu będzie dobra zabawa. Przez dwa dni, 12 i 13 września, będziemy mogli zrobić zakupy u lokalnych dostawców i rękodzielników. Będą też atrakcje dla dzieci. Oprócz tego koncerty. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Skolim. W niedzielę Sand and Grace oraz Danzel.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Są alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom akcji po amputacjach kończyn i mastektomii.
17: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
18: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
19: Fantastycznie. Biegajcie w Krakowie.
16: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też robotę.
20: Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma choroby morskiej, bo za kilka chwil wypływamy w rejs. Będzie o szkole na morzu. Ta pani zresztą też ma taki hit na szeroką wodę, chociaż teraz zagram zupełnie inną jej piosenkę, od której cała jej kariera na dobre się zaczęła. To Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be, a ja nazywam się Michał Hanczak i witam Was serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Kilka chwil po 12:00 gramy.

0: Lato faktycznie stygnie, ale Kuba i Kuba już z nowym singlem też możecie usłyszeć go na antenie Radia SK2. Tu jednak zagrałem wam hit ostatnich tygodni, ten, który przyniósł Kubie i Kubie bursztynowego słowika. Radio SK2 gra dla was, to jest radio śniadaniowe. Zaczęła się szkoła, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są tacy uczniowie, którzy zamiast do szkoły ruszyli w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl wsiadło na pokład pełnomorskiego jachtu. No i będą się uczyć po drodze, ale nie chemii, nie fizyki, nie biologii, a sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
1: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Tak mówi Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Oczywiście oprócz nauki będą także wycieczki, zwiedzanie nadmorskich portów i muzeów, chociażby w Gdyni, Gdańsku czy Jastarni. No a my zapytaliśmy tych uczniów, na co najbardziej liczą i czego się nie mogą doczekać podczas tej morskiej szkoły.
2: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
0: To ja trzymam kciuki, żeby ta morska szkoła jakoś dobrze wpłynęła na przyszłość tych młodych ludzi. To tyle, jeśli chodzi o szkołę na fali. Teraz wróćmy na fale radiowe. Chociaż akurat w tej piosence za chwilę też coś będzie o okręcie. Ale też o innych tematach, o których może dzieci nie powinny słuchać. Wilki i Baśka w Radiu SK2.
4: SK2.

prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca w Radiu SK2. Inny artysta, Dominik Dudek, pojutrze będzie obchodził urodziny i za chwilę sobie jeden z jego hitów przypomnimy, czekając na coś nowego. Z tego co wiem, na dniach mamy dostać jakąś nowość od Dominika. Tymczasem dużo się u niego ostatnio działo prywatnie, bo Dominik Dudek w tym roku wziął ślub. Przyznał, że bardzo go to stresowało, ale jakoś się udało. No i teraz jest szczęśliwym małżonkiem. No więc wszystkiego dobrego i w życiu prywatnym, i w tym zawodowym, muzycznym. Czekając na nowość od Dominika Dudka, gram teraz jego duet z Kają. Na co mi to? SK2.

0: milenialsi znają na pamięć, ale mam nadzieję, że młodsi też kojarzą. Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze zwany Piaskiem, w jednym z największych hitów z lat 90., czyli Prawie do nieba. Tak też gramy na antenie Radia SK2 i cieszymy się polskimi sukcesami, wszystkimi, także antynoblem, ponieważ to jest nagroda, jaka wpadła w nasze polskie ręce w ostatnich dniach, a mianowicie nagrodę za osiągnięcie, które może nieco śmieszyć, ale z drugiej strony skłaniać do refleksji, otrzymał zespół kierowany przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten zespół dostał antynobla za badania w dziedzinie węchowej. Konkretnie za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już rodzicom tak dobrze nie pachną. I chyba tu postawię kropkę, bo wszystkim na pewno teraz się przypomni zapach szkolnej szatni i w sumie jest to już dowód na poprawność badań, o których przed chwilą wspomniałem.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Czy wybierasz, co zyskujesz? Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ja sobie życzę wiktorii, czyli zwycięstwa, i chyba wszyscy sobie życzymy. Dzisiaj w meczu Polska-Włochy nasze siatkarki o 18:00 grają o finał Mistrzostw Europy. Już teraz bardzo mocno trzymamy za nie kciuki, a za chwilę te kciuki trzymać będzie, ale grać wam też polskie hity. Będzie Antonina Van Dessel, podejrzałem, że między innymi zagra duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale też nowy hit Sylwii Grzeszczak. Będzie to na pewno dobre sobotnie popołudnie. Zostańcie z Radiem SK2, a ja wracam do was w kolejną sobotę po 9:00. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.

0: 1113 5943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiają dziś z Putinem w Moskwie. Jutro mają przelecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i zabawę dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
13: Tak jest. Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
12: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
14: Czy lubisz mieć cukierka i zjeść cukierka?
12: Lubię.
14: No to dlaczego mi to robisz? Ja tutaj powiem wszystkim. Kuba powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę i tak od 5 minut siedzę i czekam, bo powiedział, że dopiero po serwisie. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie, nie zapomnę ci tego i wszyscy o tym wiedzą. I teraz już musisz mi powiedzieć za moment. Antonina Van Dessel, dzień dobry. A ten się tylko śmieje, drań wstrętny.

0: To była Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Piosenka, w której Sylwia śpiewa mocno o lecie, ale umówmy się, mango ma trochę kolory, jak jest takie dobre i dojrzałe, już takie troszkę jesienne. No i właśnie dzisiaj trochę mocniej wieje. Temperatura niestety już nas nie rozpieszcza i myślę, że oficjalnie możemy powiedzieć, że każda jesieniara budzi się do życia. No i skoro tak, no to słuchajcie, to jest idealny czas na napar imbirowy. A jak go zrobić? Już mówię. Imbir obieramy, kroimy w plasterki, zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na kilka minut, żeby to się wszystko dobrze zaparzyło. Potem cytryna, a później miód. Tylko miód dopiero jak troszeczkę napar przystygnie, bo miodu nigdy nie wrzucamy do wrzątku, bo traci swoje wszystkie właściwości zdrowotne. No i mamy, słuchajcie, jesienny zestaw idealny. Ciepło, pachnąco, no i miodzio. Na taką pogodę w sam raz.
1: Peska 2.
0: I pod te jesienne naparki już teraz w SC2 Igor Herbut. Wkręceni, nie ufaj mi. Ale mi możecie zaufać tym naparem.

0: Ania Dąbrowska i numer Nieprawda. Ale za to w Radiu SK 2 zawsze jest tylko prawda. I już teraz, no prawdą jest to, że mamy pierwszą sobotę września. No i chciałabym, żebyście przyznali się, co dzisiaj robicie w tę pierwszą sobotę września. Wielkie sobie sobotnie porządki, może kanapa i święty spokój, może zakupy, no a może grzybobranie. Dajcie koniecznie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, gdzie was dzisiaj znajdziemy. A jeżeli wybieracie las, no to przypominam, grzybowy alert już są. Są oficjalnie grzyby w lesie. Koszyk, wygodne buty i lecimy sprawdzić, co tam w lesie wyrosło. Ja czekam, co robicie w sobotę na radiowym messengerze. Dawajcie znać. Jestem mega ciekawa, jak tam jesieniary i jesieniarze działacie sobie.
1: SK2.
0: No a teraz duet wyjątkowy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest tak piękne. Posłuchajcie.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ach, to jest dobry przebój. Emigranci na falochronie. Wy na radiowym Messengerze nagrywacie głosówki i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i słuchajcie, już wiem, jak wygląda sobota u Marzeny. Rano zakupy, potem gotowanie i proszę bardzo, zupa kalafiorowa już gotowa, rosół też, sałatka jarzynowa również. No, a ja zaczęłam się robić głodna. Czyli weekend ogarnięty, a nawet początek tygodnia. I teraz przede mną... To znaczy przed Marzeną, jeszcze porządki, ale potem już tylko odpoczynek. No i bardzo słusznie, droga Marzenko, przy takim tempie pracy odpoczynek jest obowiązkowym punktem programu, zwłaszcza, że ty już chyba odhaczyłaś wszystko i to na 2 tygodnie do przodu. Zazdro. Ale specjalnie dla wszystkich zapracowanych i tych, którzy już odpoczywają, za moment numer idealny. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. No każdy jest trochę dziwny, co?
1: SK2. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą Seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
11: I po reklamie.

0: I właśnie w takich rytmach zbliżamy się w SC2 do godziny 14. Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A po 14, no prosta sprawa, że u nas dalej polecą najlepsze polskie hity. I na start Snake, wszystko na S. Smolasty z Dodą, Sarsa i Stachurski. No ale bardzo dobrze i różnorodnie, także zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie.

0: 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. Ruszają Dni Karpia w Dolinie Baryczy, a wraz z nimi pierwsze wrześniowe wydarzenia. Bardzo aktywnie zapowiada się niedziela, bowiem o 11 spod Urzędu Gminy w Cieszkowie wystartuje rajd rowerowy szlakiem Karpia Cieszkowskiego. Uczestnicy będą mogli poznać malowniczą ziemię cieszkowską. Od 10 natomiast 14 bieg Karpia na Milickim Kąpielisku Karłów, w planach dwie trasy główne oraz jedna dla dzieci.
10: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Dzisiejsze alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
11: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
10: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego. Będą obowiązywać wieczorem i w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko ranne. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, a w nim dziś pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak do tej pory nie przegrały w tym turnieju spotkania. Początek meczu już o 18.
12: Pierwsza sobota września, więc nowy miesiąc, nowa ja. Powiedz mi, jakie ty masz plany na wrzesień? Coś zaplanowałeś?
10: Stary ja, raczej. O. Nic nowego.
12: No to może jakieś postanowienie teraz i sprawdzimy na koniec miesiąca.
10: Jakieś teraz postanowienie?
12: Dawaj, szybko. Będziesz więcej jadł warzyw. Dobra, i wyśpisz się w końcu. No dobrze, szanowni państwo, sprawdzimy to. Antonina Wandesel, witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. A teraz super duet. Smolasty i Doda. Jesteś Doda czy Smolasty?
10: Smolasty.

0: Ach, jak pięknie się zrobiło. I już też trochę jesiennie, bo to jest taka piosenka, że no tak trochę już czuć klimat, co? Rotary na jednej z dzikich plaż. Wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września na radiowym Messengerze i słuchaczka Monika nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, co tam u Moniki słychać.
1: Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich z serca Gór Świętokrzyskich, z samych słonecznych, pięknych dzisiaj Kielc. Co ja robię w tą pierwszą sobotę? Trzeba zacząć od tego, że wrzesień uwielbiam, to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest takie zawieszenie przed czymś, co się już niby kończy, bo wakacje odeszły, lato się kończy, ale jeszcze nie przyszła jesień. To jest ten moment, gdzie zaczyna się nowy rok szkolny, ale zaczyna się też nowy rok astrologiczny i on będzie bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. To jest ten moment zawieszenia, gdzie moja dusza po prostu czuje, że życie jest piękne, że zwalnia i cieszy się samym swoim istectwem. Kocham wrzesień. To we wrześniu wiele lat temu poznałam mojego męża. To we wrześniu w 15. rocznicę naszej pierwszej randki, mając już dwoje dzieci, wzięliśmy ślub. I jutro mój mąż ma urodziny 6 września, 6 na 9. Co robię? Gotuję. Robię galaretę. Muszę iść do sklepu, bo okazało się, że nie mam groszku. Piekę ciasto, oczywiście ze śliwkami. I jeszcze robię pyszny krem pomidorowo-paprykowy dla mojej córki, która jest wegetarianką. Oczywiście z pomidorów, z własnej szklarni, ale to nie moja zasługa, to mojego kochanego męża Tomasza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają wrzesień. A na jesień obyśmy wszyscy czekali jak najdłużej.
0: Oj, obyśmy czekali jak najdłużej. Monika dla męża 100 lat od całego zespołu Radia SK2. No i z tym jedzeniem, ach, zrobiłam się głodna tego kremu, to też bym zjadła. Już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy robią ciekawe rzeczy w tę sobotę. Pierwszą sobotę września, Carla Fernandez, więcej, no to posłuchajmy.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które znają chyba wszyscy. I autobiografia Perfektu, no zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i jeszcze większe marzenia. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to co? To wracamy teraz do 1982 roku w naszym wehikule czasu i już teraz Perfekt i autobiografia.

0: Sanach, ITP, ITD i ależ to był finał. Słuchajcie, Sanach wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. No i chyba było trudno wymyślić lepsze zakończenie, tym bardziej, że 2 września miała urodziny. Więc do tego wszystkiego publiczność zrobiła jej przepiękne 100 lat. A potem już działo się naprawdę sporo. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kwiat Jabłoni w duecie swoim, Sobel, Maciej Musiał. No i ten ostatni dostał nawet swoje 5 minut w roli człowieka od ogarniania sceny. Maciej Musiał dostał szczotkę i w kwiatuszkowym wianuszku pięknie sprzątał scenę. Była muzyka, emocje, latanie nad publicznością, sceny jak z Titanica, z mężem Sanach, no i na dokładkę przyszła jeszcze porządna ulewa. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na te filmiki w internecie i myślę, że ten deszcz chyba dodał tylko temu finałowi charakteru. Sanach, to było piękne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
13: I po reklamie.

0: Lady Punk, tacy sami na kilka chwil przed godziną 15 i po 15 na start Monika Brodka, elektryczne gitary, Kamil Bednarek i Mateo, więc zapowiada się bardzo dobrze, a to tylko na początek. Koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie, że SK2 to jedyna stacja w Polsce, która gra 100% polskich hitów. A tacy jesteśmy.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
10: niskie ceny. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie

0: I zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Godzina 15 na zegarach, a wy dajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września. I Ania napisała, że no niestety choruje, ale jako mama trójki dzieci nie ma L4, więc z dreszczami i potami naprzemiennie tworzę obiad. Smaku nie czuję, ale całe szczęście dzieci zjedzą wszystko, co dostaną. Pozdrawiam was serdecznie. Ania, my też cię pozdrawiamy. No i takie właśnie jesteśmy my kobiety. Silne jak nie wiadomo kto. Tego wszystkiego życzę wszystkim kobietom, żeby były tak silne. No i co? Zaczynamy.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Piosenka idealna pod sobotnie porządki. Dawid Podsiadło na błysk. Wy nagrywacie i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i Dominika z Edytą nagrały nam głosówkę. Posłuchajmy, co robią dziewczyny, a powiem wam, że zrobi się mocno zagranicznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy was z pracy sezonowej w Niemczech, gdzie rwiemy śliwki w sadzie porzeczkowym w pierwszy weekend września, a nasi znajomi Krzysiek, Kamil i Kuba właśnie wrócili do Polski po dużej wypłacie w walucie euro i relaksują się w jacuzzi.
0: No i widzicie, Radio SK dociera nawet do Niemiec. I dziewczyny, wiecie co, wy się nie przejmujcie tym, że chłopaki moczą dupeczki w jacuzzi, bo oni już będą mieli to za sobą, a wy wrócicie z kasą i dopiero będzie. Zaszalejecie. I pod te wszystkie szaleństwa już teraz w SC2 Ewa Farna i numer Nie Przegap. No to posłuchajmy.

Grzegorz Chyżyj-Tap, Wstaje, bardzo fajny numer, taki w sam raz na sobotnie popołudnie. No a wy słuchajcie, za moment słuchajcie naprawdę uważnie, bo poleci numer Liwki, Poza Tobą Nic. I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, a głosowanie w każdy piątek, notowanie, u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i wiecie, nowy tydzień, nowe rozdanie, więc wasze głosy naprawdę mają ogromne znaczenie i możecie pomóc Liwce, no bo kto wie, może w przyszły piątek to Liwka będzie na podium, także słuchajcie, numer jest świetny, ale jeszcze możecie sami zdecydować i ocenić już za moment u nas. No i co, no wchodzicie na sk2.pl, gorąca polska dwudziestka i głosujecie.

0: Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. No i mamy weekend, pierwszy wrześniowy. Pogoda, no taka całkiem okej, okay, nie ma co narzekać. No i słuchajcie, jestem ciekawa, kto w ten weekend planuje wypad do lasu, no bo wygląda na to, że właśnie zaczyna się ten najlepszy moment w roku, na który grzybiarze czekają cały rok. No bo wrzesień zapowiada się naprawdę grzybowo. W lasach pojawiają się prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki, osaki, wszystko jest, kanie. No, czyli jest po co chodzić, nie tylko kąpiel w lesie, taka dla duszy i zmysłów, ale można przy okazji coś dobrego znaleźć i mieć pyszny obiad lub kolację. Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto od rana ostrzy noże i szykuje koszyk, no to już wiecie, gdzie go możecie znaleźć. I błagam was, zbieramy wyłącznie tylko te grzyby, które znamy. Ale enjoy i smacznego. Jestem z wami, też jestem grzybiarzem. SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
19: I po reklamie.

0: Takiego superpana na kilka chwil przed godziną 16 zagraliśmy wam w Radiu SK2. Krzysiek Zalewski i jego kurier. Po 16 na start. Będzie mocno, tak już troszkę bym powiedziała pod wieczór sobotni, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. Dede Negra, później Męskie Granie i Sylwia Grzeszczak. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co byście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: O nie! Gdzie moja kasa?
22: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia.

I mamy to, godzina 16 na zegarach, sobota 5 września, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Weekend mocno zaawansowany, więc mam nadzieję, że wszyscy odpoczywają. A żeby wam się lepiej odpoczywało i chillowało, no to my dodamy do tego polskie hity. No i co? Weekend idealny!

To była budka suflera i takie tango, a teraz sportowe emocje. I jak wiecie, ja na sporcie szczególnie się nie znam, ale jak dzieją się rzeczy ważne, no to nawet ja staram się tutaj, jak umiem, powiedzieć wam, co się dzieje. No i słuchajcie, panie, panowie, dzisiaj biało-czerwone emocje i to na pełnej, dlatego że właśnie dzisiaj Polska zaczyna swoją przygodę z mundialem i to nie byle jaki. Startują Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a nasze reprezentantki po raz pierwszy w historii zagrają w takim turnieju. I co więcej, to właśnie Polska jest gospodarzem. Mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, no a wielki finał odbędzie się w Łodzi. I mecz dzisiejszy wystartował o godzinie 15, a rywalkami naszych dziewczyn jest Argentyna. I na ten moment sprawdziłam, jest 2-0 dla naszych. Więc trzymamy mocno kciuki i dziewczyny do boju. Polska, biało-czerwoni górą. SK2. A muzycznie już teraz u nas Baranowski, który lubi być z nią.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1991 roku i to właśnie wtedy Jam wydał jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, czyli Sen o Wiktorii. Piosenka szybko stała się jednym z najważniejszych utworów w historii zespołu, a jej charakterystyczny, pełen emocji klimat sprawił, że no do dzisiaj znają kilka pokoleń słuchaczy i do dzisiaj grana jest we wszystkich w sumie rozgłośniach radiowych. I ciekawostka, Sen o Wiktorii powstał jeszcze wcześniej, bo pierwszy raz pojawił się na koncertach Jamu już pod koniec lat 80. Ale numer musiał troszeczkę poczekać i dopiero w 91 pojawił się na płycie. Napisał tekst do tego utworu Paweł Berger, a tekst stworzył też Ryszard Riedel, który ma charakterystyczny głos oczywiście. A co jeszcze działo się w 91 roku? No w Polsce odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po zmianie ustroju, a na świecie rozpadł się Związek Radziecki. Był to czas wielu, wielu przemian. A my teraz wracamy do muzyki, do tamtych czasów. Już teraz Jam i Sen o Wiktorii. Posłuchajmy.

0: Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, ale o tym jeszcze nie myślimy, chociaż pogoda za oknem, no troszkę jesienna. Słuchajcie, przeczytałam, że 100 lat, tysiące drużyn i emocji, których nie da się przewidzieć, bo Puchar Polski właśnie świętuje swoje stulecie. I wszystko zaczęło się w 1926 roku, kiedy w finale Wisła Kraków pokonała Spartę Lwów i to 2-1. I właśnie to w tych rozgrywkach jest najlepsze. Tutaj malutki klub z lokalnego boiska może trafić na ligowego giganta, no i napsuć mu sporo krwi. I czasem wystarczy jeden mecz, żeby piłkarski Kopciuszek stał się bohaterem całej Polski. Przez 100 lat zmieniały się stadiony, drużyny i piłkarskie gwiazdy, ale jedno zostało bez zmian. W Pucharze Polski naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i to naprawdę jest super. 100 lat, 100 lat i oby kolejnych 100 lat.
1: SK2. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
17: I po reklamie.

0: Sobotnie popołudnie na zegarach powoli wybija godzina 17. To był Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Po godzinie 17 między innymi Urszula, Margaret, Stachurski. Bardzo dużo dobrych hitów. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko w Radiu SK2. Także koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
4: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: No, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

To była Zalia i numer Tylko kochaj mnie. No ale słuchajcie, jak tu Zali nie kochać, jak ona wydaje takie numery. No przepiękne to było, przepiękne. A ja teraz powiem coś do uczniów, no bo nowy rok szkolny rozpoczął się, no nie da się ukryć. No i już niektórzy narzekają, że pobudki, że zaraz kartkówki, no i dzwonek o 8 rano. No to posłuchajcie teraz tego, jak wygląda szkoła w Ketchikan na Alasce. Tam ósmoklasiści zamiast tylko siedzieć w ławkach, lądują na bezludnej wyspie na 2 doby. I muszą tam zbudować samodzielnie schronienie, zadbać o ogień, jedzenie i wodę, no i do tego wszystkiego jeszcze współpracować w grupie. Dobre, co? Czyli kiedy my mówimy, że nie chce nam się iść jutro do szkoły, oni mogą powiedzieć, że no spokojnie, najpierw muszę rozpalić ognisko i ogarnąć nosek. Więc tak myślę sobie, że chyba jednak ta nasza pierwsza lekcja z matmy i kartkówki, ten dzwonek o 8 rano, to wcale tak źle nie wygląda, nie? Zawsze lepiej patrzeć z tej drugiej strony.

0: czasem.
1: To był Cortez i numer Hey w, i powiem wam, że dawno tego nie słyszałam i zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Świetny, przepiękny. A teraz będzie o pogodzie, dlatego że ta chyba nie dostała informacji, że mamy już wrzesień i czas troszeczkę jeszcze odpuścić. I MGIW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski i na północy mogą pojawiać się burze, a wiatr momentami rozpędzi się nawet do 85 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, a nad morzem może być jeszcze mocniej. Czyli jeśli właśnie planowaliście na dzisiejszy wieczór romantyczny spacer z kawką, no to parasol może być waszym najbliższym przyjacielem i lepiej jakieś, nie wiem, kamienie włożyć do butów, żebyście nie odlecieli. Uważajcie na siebie, no a my w SC2 wracamy do muzyki. No bo przynajmniej tutaj żadna burza nam nie przerwie. SK2. Już teraz nowość od Margaret i jej Prima Ballerina. Posłuchajmy.

0: To były trochę mocniejsze klimaty w sobotnie popołudnie. ONA, kiedy powiem sobie dość. Teraz będzie o imprezie, bo jeżeli myślicie, że impreza dziecięca to jest tort, balony i kilka krzeseł, no to grubo się mylicie. Klaudia Halejcio właśnie podniosła poprzeczkę, no i to powiem tak, no wysoko. Na garden party dla córki był cyrkowy namiot, animatorzy, fotobudka, wata cukrowa, lody, tort na cztery piętra, a nawet dorożka z drinkami dla dorosłych. Media wyliczyły, że całość mogła kosztować około, wiecie, tylko 100 tysięcy złotych. Czyli dziecko mówi, mamo, chciałabym malutkie przyjęcie, a mama odpowiada, dobrze, wynajmiemy namiot cyrkowy. No i chyba właśnie tak wygląda garden party na bogato. Nie wiem, ale chyba tak. SK2.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Tutaj się mamy go! Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
23: I po reklamie.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity. Polskie hity.
24: SK2.
26: SK2.
0: Los mi sprzy-

0: Luna i numer Amorze, a na zegarach powoli godzina 18. Po 18 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity, w tym Maciej Skiba, Roxy i Fawz, Grzegorz Markowski, Zdzisława Sośnicka. Więc jak słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie. Koniecznie bądźcie z nami, no bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Co w tym domu?

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: I po reklamie.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

to przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Escadva.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.